Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

0: Debiutanci.pl.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: получил плат.
1: Весна. В музичном радио.
2: Тыдень в регионе.
3: Na początek Srebrna Góra i dobre wejście w sezon. Ponad 3700 gości odwiedziło w majówkę twierdzę w Srebrnej Górze. Nasz reporter Jacek Zych sprawdzał, jakie niespodzianki czekają turystów w tegorocznym sezonie.
4: Rzeczywiście po wyjątkowo długiej i mroźnej zimie, która nie sprzyjała turystom, majówka okazała się dla srebrnogórskiej warowni prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Tu bez wątpienia nie bez znaczenia pozostał prestiżowy certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszej atrakcji Dolnego Śląska, który przyciąga grupy z całego kraju. To jednak dopiero początek, bo obiekt ma bardzo ambitne plany na rozpoczęty właśnie sezon.
5: Ponieważ mamy zwrotną informację od odwiedzających w postaci opinii, że jest to naprawdę miejsce, w którym można się przenieść w czasie i te pieniądze wydane na bilet są absolutnie adekwatne do atrakcji, które tutaj są prezentowane.
4: To Grzegorz Basiński z twierdzy Srebrna Góra. W tym roku motywem przewodnim dla turystów w twierdzy będzie odkrywanie tajemnic budowy tego XVIII-wiecznego giganta.
5: Naprawdę, kiedy człowiek spróbuję sobie wyobrazić, jak tego kolosa wzniesiono 250 lat temu bez użycia narzędzi, których my dzisiaj mamy. Za chwilę no przecież drony nam będą transportować materiały i będzie to bardzo prosto się odbywało. A w tamtych czasach naprawdę to wszystko musiało być naprawdę wielką energią okupione, nawet elementy żelazne w twierdzy. No to przecież zdobycie żelaza, czy zrobienie zaprawy, zdobycie wody do zaprawy, kiedy jeszcze nie było wybudowanych studni w twierdzy. No o tym wszystkim właśnie prezentujemy. My to pokazujemy na trasie.
4: Kalendarz na 2026 rok to także dni twierdzy z rekonstrukcją oblężenia, w lipcu jubileuszowy festiwal piwa i sera, a w sierpniu i wrześniu turyści wezmą udział w festiwalu dawnego rzemiosła. Z twierdzy w Srebrnej Górze, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Turyści, którzy wybierają się w Karkonosze, mogą trafić na utrudnienia na szlakach. Karkonoski Park Narodowy po zimowej przerwie wznowił pracę na wymagających naprawy odcinkach tras. Póki co nie ma jeszcze potrzeby zamykania szlaków. Mówi Andrzej Raj, dyrektor KPN.
6: Szlaki wymagają remontu. Część z nich przebiega przez tereny torfowiskowe, gdzie podłoże jest mokre i tam wymieniamy bądź budujemy nowe kładki, a część przebiega przez tereny takie skaliste, gdzie też szlaki są dość mocno zerodowane w wyniku trudnych warunków atmosferycznych. Pozyskaliśmy środki, głównie środki unijne i wykorzystując dobre warunki atmosferyczne prowadzimy te prace. Tak jak informujemy na naszych stronach internetowych, do tej pory nie ma potrzeby zamykania tych szlaków, natomiast prosimy turystów o wyrozumiałość i o uwagę. Kilka miesięcy i pracę zakończymy i na pewno wszyscy będą zadowoleni, zarówno turyści, jak i przyroda przede wszystkim, bo robimy to również też dla kanalizowania ruchu turystycznego, dla ochrony cennych zbiorowisk roślinnych.
3: Zmieniamy temat. Do Laboratorium Legnickich Wodociągów trafiło kolejne nowoczesne urządzenie badawcze. Analizy wody zamiast 5 dni trwają tylko 40 minut. Szczepan Knap.
7: Jednym z urządzeń jest chromatograf jonowy, umożliwiający oznaczenie m.in. azotanów, azotynów, siarczanów, chlorków czy fluorków w wodzie i ściekach. Drugim urządzeniem jest spektrometr służący do oznaczenia metali w wodzie i ściekach, m.in. manganu, żelaza, kadmu, ołowiu, miedzi, niklu, chromu, cynku czy arsenu. Koszt jednego urządzenia to około 300 tysięcy złotych. Zakup sprzętu pozwolił utrzymać ciągłość pracy laboratorium mimo odejść emerytalnych. Zwiększyły się również przychody ze względu na większe możliwości świadczenia usług dla klientów zewnętrznych. Wszystkie te maszyny tak dokładnie sprawdzają wodę, że spokojnie można ją pić choćby z ulicznych zdrojów, które właśnie ruszyły i poić będą legniczan i gości miasta przez cały sezon. Wszystkie bardzo ostre normy.

0: woda zdrojowa spełnia. Można jej się napić obok katedry i kościoła świętego Jacka, przy pierwszym ogólniaku, przy skateparku, na Alei Piłsudskiego obok hali sportowej oraz przy placu zabaw na ulicy Malwowej. Na zdrowie! Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Nadchodzą zmiany dotyczące kursów redukujących punkty. Jak podkreśla Karol Kusibab, dyrektor oddziału regionalnego WORD w Jeleniej Górze, te zmiany mają przede wszystkim zwiększyć odpowiedzialność kierowców za najgroźniejsze zachowania na drodze. Do tej pory wielu uczestników ruchu traktowało kursy jako prosty sposób na uniknięcie konsekwencji. Od 3 czerwca ma się to zmienić.
2: Za najpoważniejsze wykroczenia, szczególnie związane z prędkością, alkoholem czy zagrożeniem dla pieszych, punktów nie będzie można już zredukować. Kursy nadal pozwolą jednak zmniejszyć liczbę punktów za mniej poważne przewinienia, takie jak niezatrzymanie się przed zieloną strzałką, przejazd przez linię podwójną ciągłą, bezbłędne używanie kierunkowskazów, naruszenia związane z oznaczeniem pasów ruchu czy niektóre wykroczenia parkingowe. Natomiast redukcja nie będzie możliwa m.in. za spowodowanie kolizji lub wypadku, jazdę pod wpływem alkoholu, przekroczenie prędkości, nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku oraz część wykroczeń związanych z wyprzedzaniem. To wyraźny sygnał, że bezpieczeństwo ma pierwszeństwo przed wygodą kierowców. Liczymy, że nowe przepisy przełożą się na większą ostrożność na drogach i spadek liczby niebezpiecznych zdarzeń.
1: Wygląda zatem na to, że nadchodzi koniec ery łatwego kasowania punktów karnych. Zmiany pokazują też próbę uszczelnienia całego systemu.
2: Dotąd część kierowców korzystała z opóźnień administracyjnych lub regularnych kursów, by utrzymać konto punktowe pod kontrolą, mimo częstego łamania przepisów. Po wejściu nowych zasad przekroczenie limitu punktów stanie się realnym zagrożeniem utraty prawa jazdy. Z drugiej strony pojawiają się głosy krytyczne, że system staje się zbyt represyjny i ogranicza możliwość drugiej szansy dla kierowców. Kluczowe będzie więc to, czy zaostrzenie przepisów rzeczywiście przełoży się na poprawę bezpieczeństwa na drogach, a nie jedynie na wzrost liczby zatrzymanych uprawnień.
3: Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Kurier Dolnośląski.
1: Setki kilometrów tras, które prowadzą przez najbardziej różnorodny krajobraz w Polsce. Od rodzinnych ścieżek w Dolinie Baryczy po techniczne single tracki w Sudetach. W tym sezonie rowerowym region zdecydowanie przyspiesza. Nowe odcinki, napięty kalendarz wyścigów i wydarzenia, które przyciągają amatorów i tych, którzy ścigają się zawodowo. To dobry moment. Chcemy, by region był jednym z najważniejszych punktów na rowerowej mapie Europy. Od rodzin z dziećmi po zaawansowanych zawodników, podkreśla Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Dolny Śląsk stawia na rozwój tras rowerowych. Piękna Dolina Baryczy, wspaniałe ścieżki rowerowe. Stawiamy na turystykę rowerową, ale też na aktywne spędzanie czasu i też na realizację swoich marzeń poprzez wyścigi. My jako Dolny Śląsk będziemy realizować kolejne ścieżki, kolejne kilometry, które będą służyć Dolnoślązakom, ale też i turystom z całej Polski i z całej Europy. Zapraszamy na Dolny Śląsk.
1: Dolny Śląsk konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę rowerową i wydarzenia, które przyciągają mieszkańców regionu oraz rzesze turystów, mówi Magdalena Piasecka, radna sejmiku województwa dolnośląskiego.
3: Setki kilometrów tras, które już istnieją na terenie naszego regionu, prowadzą przez najbardziej różnorodny krajobraz w Polsce. Jeżeli chcemy podziwiać piękno natury i zaznać bliskości z przyrodą, to Dolnośląska Kraina Rowerowa, czyli sieć tras rowerowej w Dolinie Baryczy, to propozycja idealna, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Kolejnym punktem na mapie Dolnego Śląska są oczywiście Góry Izerskie, a zwłaszcza Polana Jakuszycka, która w sezonie wiosenno-letnim jest mekką dla rowerzystów. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, od ambitnych tras typu single track po rekreacyjne trasy dla rodzin z dziećmi.
4: Wszystko o trasach rowerowych znajdziecie Państwo na stronie dolnyśląskrowerem.pl i tam możecie zaplanować swoją trasę rowerową na terenie całego Dolnego Śląska. Zachęcam bardzo serdecznie do takiej formy spędzania wolnego czasu i do odwiedzenia Dolnego Śląska.
1: Dla osób, które chcą się nauczyć jazdy na rowerze, mamy program budowy dolnośląskich rowerowych parków umiejętności. Ostatnio takie miejsce zostało otwarte w Żmigrodzie. Gotowy jest także park umiejętności w Gryfowie Śląskim. Cały czas powstają też nowe odcinki tras rowerowych, mówi Piotr Nowicki, oficer rowerowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
5: Powstają nowe odcinki tras rowerowych. Nasza dolnośląska cyklostrada w tym roku wzbogaci się o kolejne kilometry infrastruktury, ale rozwijają się także inne produkty turystyczne na Dolnym Śląsku. Sieć Single Track Lacenzis w tym roku z dobrym operatorem. Trwają prace, by przygotować te trasy do sezonu. Wiemy także, że gminy przymierzają się do prac projektowych, żeby ten cały system tras powiększył się o dodatkowe odcinki. Ponadto cieszy nas to, że w okolicach Świeradowa Zdroju powstają nowe trasy dla osób, które bardziej preferują adrenalinę, czyli jazdy po ścieżkach enduro. Obserwujemy, że coraz więcej gmin na Dolnym Śląsku urządza rozmaitego rodzaju weekendy rowerowe, rajdy rowerowe, imprezy amatorskie. To nas bardzo cieszy, bo każda okazja jest dobra, by ten ruch rowerowy, wyjazd poza miasto, poza swój teren zamieszkania propagować, oczywiście na rowerze.
1: Dolny Śląsk to raj dla kolarstwa górskiego, wymarzony region do wypraw na rowerach elektrycznych i niczym nieograniczona przestrzeń do przygód na gravelu. Nic dziwnego, że oferta imprez i wyścigów kolarskich jest tutaj naprawdę szeroka i każdy amator aktywnego spędzania czasu znajdzie na pewno coś dla siebie, mówi Maciej Grabek, organizator Bike Marathon.
6: W najbliższym czasie właśnie takie wydarzenie nas czeka, bo w weekend 6-7 czerwca zapraszamy do Szklarskiej Poręby z Polana Jakuszycka, z Dolnośląskie Centrum Sportu, ale wyjątkowa impreza, bo eliminacje do gravelowych Mistrzostw Świata, ale też ostatnio się dowiedzieliśmy również do Mistrzostw Europy. Niebawem, bo 23 maja zapraszamy Duszniki Zdrój Zieleniec, tam kolejna trzecia w tym roku edycja cyklu Bike Marathon. Następnego dnia w niedzielę, to tak się ładnie ułożyło, w sąsiedniej Polanicy Zdroju my otwieramy wspólnie z miastem Polanica, z Urzędem Marszałkowskim tor MTB do cross country, na którym w lipcu tego roku będą rozgrywane Mistrzostwa Polski MTB XCO, czyli najważniejsza impreza dla tych wszystkich kolarzy górskich, którzy chcieliby, tak jak Maja Włoszczowska, zdobywać medale Igrzysk Olimpijskich. Potem czekają nas lipcowe wydarzenia, bo zapraszamy na Bike Adventure, czyli czterodniówkę w Karkonoszach i w Górach Izerskich. Potem przenosimy się na chwilę do Zagłębia Miedziowego, Nowego i do gminy Gębocice, gdzie w Obiszowie kolejna edycja cyklu Bike Marathon. W ostatni weekend sierpnia zapraszamy do Wałbrzycha, a finał tegorocznego cyklu zaplanowany mamy na 12 września w Jeleniej Górze. Będziemy tą imprezę organizować w Cieplicach i jedziemy w Karkonosze, w pasmo rowerowe Olbrzymy. Staramy się pokazywać to, co mamy najfajniejsze w regionie i pokazać, że to kolarstwo nie jest tylko dla zawodowców.
0: Kurier Dolnośląski. Tydzień w regionie.

0: Na cmentarzu więźniów niemieckiego obozu pracy w Borowicach w gminie Podgórzyn w powiecie karkonoskim odbył się apel poległych, podczas którego oddano hołd ofiarom II wojny światowej oraz przymusowej pracy przy budowie Drogi Sudeckiej. W wydarzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, reprezentanci instytucji publicznych, poczty sztandarowe szkół z gminy Podgórzyn oraz zaproszeni goście. To bardzo ważne, aby pamięć o tragicznych chwilach i ofiarach wojny nigdy nie zaginęła, podkreślała Anna Kurowska, wójt gminy Podgórzyn.
1: Znajdujemy się na tak zwanym cmentarzyku w Borowicach, miejscu szczególnym, gdzie mamy część osób, które zostały zidentyfikowane, częściowo nie, ale jest to cmentarzyk, gdzie spoczywają szczątki osób, które zginęły w czasie II wojny światowej, oddając życie przy budowie tak zwanej Drogi Sudeckiej. Niedaleko od tego miejsca istniał obóz jeniecki. Przebywali tutaj jeńcy nie tylko narodowości polskiej, ale również radzieckiej, belgijskiej i francuskiej. Co roku, od bardzo wielu lat już organizujemy tutaj apel poległych. On odbywa się w drugiej połowie maja. Przyjeżdżają kombatanci, przyjeżdżają jeszcze osoby, które mogą pamiętać jeszcze czasy II wojny światowej, ale dla nas jest to bardzo ważne, aby łączyć to najstarsze pokolenie też z pokoleniem najmłodszych. Zawsze zapraszamy nasze szkoły, aby mogły uczestniczyć. Ważne, aby pamięć o wojnie i te słowa "nigdy więcej wojny" bardzo mocno wybrzmiały, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się od kilku lat za naszą wschodnią granicą. To jest bardzo ważne.
2: Pułkownik w stanie spoczynku Zdzisław Ratajski. Jestem prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na terenie Jeleniej Góry. Już w imieniu pani wójt mam przyjemność po raz kolejny prowadzić tą uroczystość w Borowicach na cmentarzu, gdzie w latach 1940-45 podczas budowy Drogi Sudeckiej zginęło zamęczonych podczas ciężkiej pracy wielu jeńców wojennych z różnej narodowości. Staramy się, żeby następne pokolenia, szczególnie szkoły, które opiekują się tym cmentarzem, byli na tych uroczystościach i nie zapomnieli. Warto to pamiętać, bo bez tego nie ma po prostu narodu. Ja tym bardziej teraz, kiedy widzimy, że konflikty na Bliskim Wschodzie i na naszej wschodniej granicy, że wojna znowu się toczy blisko nas i warto o tym pamiętać.
0: Podczas apelu poległych na cmentarzu więźniów niemieckiego obozu pracy w Borowicach uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, oddając hołd poległym.
3: Anna Aleksandrowicz, Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Sosnówce. Przygotowaliśmy wiersz i będziemy śpiewać pieśń patriotyczną Rotę. To jest na pewno ważne wydarzenie, ponieważ śpiewamy tutaj, aby uczcić tę pamięć. To jest, myślę, piękny gest. Ja będę pamiętać na pewno.
4: Radio Ekspres gminy Podgórzyn. Audycja powstaje we współpracy z gminą Podgórzyn. Tydzień w regionie.

0: radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zapraszam do odwiedzin Zamku Książ. Niby wszystko o nim wiadomo, ale jednak znajdą się pewnie jakieś smaczki, zwłaszcza jeżeli sięgniecie po przewodnik Burzliwe życie księżnej Daisy, komnaty, tarasy zamkowe, palmiarnia i tajemnicze podziemia. Anna Kurek-Perzyńska, Marek Perzyński, Wrocławski Dom Wydawniczy, świeże wydanie, Wrocław 2024 rok. Zamek Książ stoi nad urwiskiem, na skalnym cyplu otoczonym z trzech stron głęboką kotliną na wysokości 395 metrów nad poziomem morza, w obrębie Książeńskiego Parku Krajobrazowego na lewym brzegu rzeki Pełcznicy, w Górach Wałbrzyskich, będących częścią Sudetów Środkowych. Administracyjnie znajduje się w granicach, przypomnę, Wałbrzycha, miasta na prawach powiatu na Dolnym Śląsku, w południowo-zachodniej Polsce. No to taka już bardzo super dokładna lokalizacja. W pobliżu zamku przebiega droga krajowa numer 35, łącząca Golińsk ze stolicą regionu Wrocławiem, oddalonym od Zamku Książ około 75 kilometrów. Od północy park zamkowy graniczy z sąsiednim miastem, czyli Świebodzicami. Z centrum Wałbrzycha można dojechać do zamku komunikacją miejską. Książ to największy zamek na Dolnym Śląsku, trzeci pod względem wielkości w Polsce, po Malborku i Wawelu, i jeden z najbardziej tajemniczych. Kubatura tylko samego gmachu głównego to około 150 tysięcy metrów sześciennych. W sumie w zamku jest 414 komnat, a w nich około 200 kominków. W całym zaś kompleksie, zamek plus zabudowania gospodarcze, naliczono około 600 pomieszczeń. Zamek zbudowano w latach 1288-1292. Wzniesiony został najprawdopodobniej w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się gród obronny z umocnieniami ziemno-drewnianymi. Strzeg granicy księstwa i traktu handlowego z Czech do Wrocławia. Inicjatorem budowy zamku był książę Bolko I Surowy z dynastii Piastów, który był synem księcia Bolesława II Rogatki, a wnukiem księcia Henryka Pobożnego. W 1290 roku został on pierwszym władcą nowo utworzonego księstwa świdnicko-jaworskiego. Zbudował łańcuch zamków obronnych, które strzegły granicy najpierw księstwa świdnickiego, a następnie księstwa świdnicko-jaworskiego. Były to zamki Książ, Grodno, Cisy, Czarny Bór, Radosno, Rogowiec i Warownie we Wleniu, Kamiennej Górze, Chocianowie, Bolesławcu i Bardzie. Później następuje cała masa przeróżnych wydarzeń od tych najwcześniejszych wieków. Niestety nie ma w tym programie zbyt dużo czasu, aby przedstawić wam wszystkie ważne wydarzenia z kalendarium. Skupmy się na czasach tych nam bardziej współczesnych, czyli jesteśmy w XIX wieku, na jego początku. Zamek Książ zwiedza księżna Izabela Czartoryska z Puław przy okazji pobytu na kuracji w uzdrowisku w Starym Zdroju, czyli Altwasser. Obecnie Stary Zdrój jest częścią Wałbrzycha, a uzdrowisko już nie istnieje. Później, w 1838 roku, książ zwiedził Zygmunt Krasiński, jeden z najwybitniejszych polskich poetów epoki romantyzmu, jeden z trzech wieszczów narodowych. Opisał zamek w liście do Adama Sołtana. Kolejny znakomity gość w tym samym roku, w czerwcu, do zamku przybywa z liczną świtą car Mikołaj I. Zamierzał skorzystać z wód leczniczych w pobliskim Szczawnie, ale z obawy o swoje bezpieczeństwo nie wychodził poza ogrodzenie zamku. Po parku jeździł jedynie krytym powozem, kazał nawet zamurować okna wychodzące na dziedziniec. Wodę ze szczawińskiego źródła Mieszko dowożono mu do zamku. Aleksandra Fiodorowna, żona cara, miała więcej odwagi, jeździła na kurację do Zdroju. Hochbergowie oddali carowi do dyspozycji zamek, na wyłączność usunęli się do willi w Lubiechowie, a caryca, przypomnę, była córką króla Prus, Fryderyka Wilhelma III. Przed zamąż pójściem znana była jako księżniczka Charlotta Pruska. Przed takimi gośćmi musieli schylić czoła nawet dumni właściciele zamku Książ. W 1850 roku Hans Heinrich X von Hochberg otrzymał dziedziczny tytuł księcia Pszczyńskiego i dał początek słynnej linii Hochbergów z Pszczyny. W tym samym roku zamek Książ zwiedził, opisał i narysował Bogusz Zygmunt Stęczyński, znany polski pisarz, rysownik i podróżnik.

Rok 1882. Hans Heinrich XI von Hochberg przeniósł siedzibę zarządu dóbr książeńskich do Wałbrzycha. W tym celu wyremontowano i rozbudowano renesansowy dwór Czetriców. W dobudowanym skrzydle umieszczono biura i sale konferencyjne. Wiek XIX i XX, przełom tych wieków, rocznie zamek książ już wtedy zwiedzało około 80 tysięcy turystów. Był on udostępniony do zwiedzania, przynajmniej jego część, co jak nówczesne możliwości komunikacyjne było liczbą ogromną. Początek XX wieku, 1906 rok, do zamku książ zawitał Winston Churchill, spowinowacony z panią zamku książ, czyli księżną Daisy, późniejszy słynny premier, między innymi z czasów II wojny światowej. 1908-23 to lata, kiedy znów nastąpiła kolejna wielka przebudowa zamku książ. Inwestorem był książę pszczyński Hans Heinrich XV von Hochberg, mąż słynnej księżnej Daisy. Realizacja pochłonęła tak wielkie środki, że stała się początkiem końca Imperium Hochbergów. Rodzina tonęła w długach, do czego przyczyniło się też nieumiejętne zarządzanie ich wielkim majątkiem na Górnym Śląsku. Lata 1939-43. Ustanowienie w wrześniu 1939 roku odgórnie przez władze III Rzeszy przymusowego powiernika nad zadłużonym książeńskim majątkiem Hochbergów. W 1941 roku rozpoczęto pracę konfiskaty majątku, który zakończyła jego przymusowa sprzedaż. Umowę notarialną podpisano w grudniu w 1943 roku. Była to forma rozliczenia długu Hochbergów wobec państwa. Jesień 1941 roku zaczęto zwozić do zamku książ skrzynie z pruskiej biblioteki państwowej w Berlinie, tak zwanej Berlinki, jako że Dolny Śląsk uważano za region bezpieczny, kiedy już zaczęto wtedy bombardować część Niemiec. Berlin był między innymi już narażony na alianckie bombardowania. Kolejne skrzynie przywieziono wiosną 1942 i 1943 roku. Znalazły się w nich bezcenne dla kultury niemieckiej inkunabuły, druki muzyczne, zbiory orientalne, mapy i rękopisy, m.in. prace Goethego i partytury Mozarta, Beethovena, Bacha, Mendelssohna. Jednak już w lutym 1944 roku wywieziono je do opactwa w Krzeszowie i złożono na chórze organowym kościoła pod wezwaniem świętego Józefa. Lata 1943-1944. Günther Grundmann, słynny konserwator zabytków prowincji dolnośląskiej, wywiózł z prywatnych apartamentów Hochbergów w zamku do pałacu Hochbergów w Roztoce celem zabezpieczenia najcenniejsze dzieła sztuki, meble, obrazy, gobeliny, wcześniej wykonując ich dokumentację fotograficzną. Sprzeciwił się ostro przebudowie sali Maksymiliana w duchu sztuki III Rzeszy, co uchroniło ją przed całkowitym zniszczeniem. Bo w roku 1943 nastąpił początek przebudowy zamku w duchu właśnie III Rzeszy, czyli tak jak wyobrażali sobie to hitlerowcy. W rzeczywistości przebudowa ta bardziej przypominała dewastację tego pięknego zamku. Rok 1944, na początku tegoż pod zamkiem w litej skali zaczęto. Na początku roku 1944 pod zamkiem w litej skale zaczęto drążyć tunele. Prace budowlane prowadzono w sposób zbrodniczy. Wykorzystywano między innymi więźniów obozu koncentracyjnego pobliskiego Gross-Rosen. Nie wiadomo dokładnie, w jakim celu prowadzono te prace. Dominuje pogląd, że miały znaleźć się tutaj kolejna kwatera Hitlera i Ministerstwo Spraw Zagranicznych III Rzeszy. 8 maj i czerwiec między rokiem 45 a 46 w Zamku Książ stacjonują wojska sowieckie, dokonując rabunków i zniszczeń. Lata 1953-56 w zamku przystąpiono do prac zabezpieczających po zniszczeniach wojennych i też powojennych. Rok 1960, po raz pierwszy po II wojnie światowej przebadano gruntownie podziemia Zamku Książ. A w roku 1974 Zamek Książ przejęło Sudeckie Zjednoczenie Rolno-Przemysłowe Agrokompleks Sudety. W roku 1981 utworzono Książeński Park Krajobrazowy, a w 1991 zamkiem zaczyna zarządzać należąca do miasta Wałbrzych spółka Zamek Książ, utrzymująca się z dochodów własnych. Od 2012 roku spółka ta zarządza też palmiarnią w pobliskim Lubiechowie, która jest historycznie związana z Zamkiem Książ. Gmina Wałbrzych kupiła ją od Rządowej Agencji Nieruchomości Rolnych, gdy wraz ze szklarniami została wystawiona na sprzedaż i nie znalazł się żaden oferent, i może na szczęście.
Październik 1998 roku, pożar w zabudowaniach stada ogierów książ. Spłonęło prawie całe lewe skrzydło ustawionego w czworoboku kompleksu, mieszczące stajnie. Ponadto ogień uszkodził piękną, krytą, zbudowaną z drewna ujeżdżalnię. Obiekty z czasem odbudowano. W roku 1999 uruchomiono po raz pierwszy od wojny fontanny i wodotryski na tarasach zamkowych. Musiało tyle lat upłynąć, żeby to uczynić. W tymże samym roku podpisano kontrakt z brytyjską spółką. To była cała afera, skończyło się eksmisją obywatelki brytyjskiej i polskiego reprezentanta. Co jeszcze możemy z tych czasów nowszych powiedzieć? W 2014 roku Zamek Książ włączono do Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców. Utworzyła go Dolnośląska Organizacja Turystyczna, a jej celem było intensyfikowanie ruchu turystycznego. W tym samym roku nastąpił pożar dachu Zamku Książ. Prowadzono wtedy prace remontowe. Obecnie, przypomnę, pokrycie dachu jest ceramiczne. Rok 2018 udostępniono turystom dużą część podziemi Zamku Książ zbudowanych podczas II wojny światowej, użytkowanych dotąd przez Polską Akademię Nauk. Wcześniej można było zwiedzać jedynie ich fragment. Grudzień 2023 otwarto dla zwiedzających apartament księżnej Daisy, zrekonstruowany na podstawie archiwalnych fotografii. W Zamku Książ ciągle się coś dzieje, przybywa zbiorów, przybywa otwieranych pomieszczeń. Warto tu przyjechać, zresztą nie muszę do tego namawiać, o każdej porze roku. C'est vrai, je fume trop.

0: przewodniku opisane są przebudowy m.in. Zamku Książ od średniowiecza do współczesności. Jest oczywiście rozdział o złotej klatce księżnej Daisy, najsłynniejszej chyba mieszkance tegoż zamku. Jej historia jest wielu osobom znana. Opisany jest ten wspomniany przeze mnie apartament księżnej Daisy. Co jeszcze możemy znaleźć? Sagę rodu von Hochberg. Do tego kolejne ciekawe informacje dotyczące również miejsc związanych z zamkiem, a nie bezpośrednio położonych w samym sercu tej budowli. Mowa oczywiście o tym, jak zwiedzać zamek książ krok po kroku, od wjazdu do zamku, od budynku bramnego po dom kawalerów, dziedziniec honorowy, o piękne tarasy zamkowe i ciekawostki związane z zamkiem książ typu tajemnicze podziemia. Cała trasa turystyczna jest tutaj opisana i złoty pociąg, no bo przecież historia tegoż jest nierozerwalnie związana także z historią Zamku Książ i z historią Dolnego Śląska w ogóle. Pociąg, którym ponoć hitlerowcy wywieźli pod koniec II wojny światowej, przypomnę, złoto z Wrocławia. Jego poszukiwania w 2015 roku nieopodal zamku nie przyniosły rezultatu, ale okazały się równie cenne jak ładunek, który wiózł. Wielu zrobiło na nim złoty interes, bo poszukiwaniami żył cały świat i była to cudownie medialna sprawa, która sprawiła, że Zamek Książ zaczął być słynny na całym świecie i później zaczęli tutaj przyjeżdżać gości zostawiający pieniądze nie tylko w Zamku Książ. Stary Książ, ścieżka Hochbergów, to znowu okolice. Stojąc przed zamkiem Książ można dostrzec w oddali stary zamek, zwany też Starym Książem. Hans Heinrich VI von Hochberg, ówczesny właściciel zamku, wzniósł go w latach 1794-97 jako sztuczną ruinę na fali romantycznej fascynacji starożytnością. Budując Stary Książ wykorzystano elementy m.in. z należącego do Hochbergów pałacu w Trzebieniu. W długim korytarzu prowadzącym do kaplicy eksponowano obrazy atenatów w większości przodków Hansa Heinricha VI. Oczywiście nie mogło zabraknąć też gotyckiej sali rycerskiej, w której prezentowano m.in. zbroje, a także zbrojowni, w której można było obejrzeć m.in. przyłbice, kusze, kolczugi. Był to wystrój bardzo, bardzo ciekawy. Stary zamek był naturalną scenerią dla imprez z gatunku płaszcza i szpady. W 1800 roku zorganizowano w nim wielki turniej rycerski, jak się okazało, ostatni na Śląsku. Hrabia Hochberg postanowił uczcić nim królową Prus Luizę, która przybyła na wydarzenie osobiście wraz ze swoim małżonkiem, królem Fryderykiem Wilhelmem III. Obecny był też wspominany John Quincy Adams, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Turniej kosztował organizatora ogromną kwotę 40 tysięcy talarów, ale opłaciło się, wizyta królewskiej pary była bezcenna. W 1945 roku niestety Stary Książ spalili żołnierze sowieccy, a jak wyglądał, wiemy dzięki m.in. bardzo, bardzo na szczęście licznym starym widokówkom, grafikom, obrazom. Wejście prowadziło przez drewniany zwodzony most, następnie pomiędzy dwiema malowniczymi wieżyczkami nakrytymi strzelistymi hełmami dochodziło się do schodów wiodących do bramy wejściowej i ostatecznie na dziedziniec. Do dziś zachowały się jedynie dwa renesansowe portale, fragmenty budynku głównego, kaplicy i wieży oraz ostrołukowe okna. Z Zamku Książ do Starego Książa można dojść malowniczą ścieżką Hochbergów. To jedna z najwspanialszych, najpiękniejszych tras wycieczkowych na Dolnym Śląsku w kształcie pętli o długości około 6 km. Chociaż w sumie wbrew pozorom nazwie nie jest to ścieżka spacerowa, lecz taka trasa o charakterze dość górskim, wymagająca dobrej dość kondycji odpowiedniego ubioru. Przejście całej zajmuje około 3 godzin, jest dobrze oznakowana, wiedzie m.in. kładkami przerzuconymi nad przepaściami. One były do niedawna w remoncie, ale ostatnio wszystko otwarto. Wytyczona została w Książeńskim Parku Krajobrazowym. Idąc nią zobaczymy m.in. Cisa Bolko, a także dotrzemy do miejsca, w którym w XIX wieku znajdował się staw łabędzi z wysepką po środku. Do dziś zachowała się jedynie wysepka, na której pochowano dzieci Hansa Heinricha VI von Hochberg. Ponadto na trasie znajduje się rezerwat przyrody Przełomy nad Książem, gdzie można podziwiać przełomowy odcinek rzeki Pełcznicy i 80-metrowe urwiska skalne. Z dwóch punktów widokowych, bardzo znanych, pięknych, można podziwiać zamek Książ. Polecam, zapraszam. Zamek Książ Przewodnik burzliwe, życie księżnej Daisy, komnaty, tarasy zamkowe, palmiarnia i tajemnicze. Podziemia z tym przewodnikiem. Dowiecie się wszystkich tajemnic i dotrzecie wszędzie, gdzie będziecie chcieli, gdzie to jest dostępne. W Zamku Książ i jego okolicach. Arek Włodarski, udanego weekendu, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

Skoro siódma minęła, pozwolimy sobie teraz na czas niedzielnego wytchnienia. Muzyczny relaks, jak w każdą niedzielę między siódmą a ósmą. Spokojniejsze granie. Dziś już 24 dzień maja, na zegarach 7:02. Spieszak Deka, kłaniam się.

Muzyczne radio, dzisiaj 24 maja, 24 maja roku 1941 urodził się legendarny artysta, który oprócz swojej działalności solowej znany jest także z występów m.in. z supergrupą The Traveling Wilburys, w której grali także Roy Orbison, Tom Petty i George Harrison. Dzisiaj 85. rocznica urodzin Boba Dylana.

Nieprzeciętny amerykański kompozytor, autor tekstów, pisarz, poeta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury sprzed 10 lat. Dziś 85. urodziny Boba Dylana, za dwa dni urodziny będzie obchodził inny amerykański artysta. Lenny Kravitz, którego posłuchamy teraz w Muzycznym Radiu. 24 dzień maja, 22 minuty po godzinie 7, niedzielny poranek.

0: Niedziela, muzyczne radio już prawie w pół do ósmej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Pogoda.
0: O poranku na dolnośląskich termometrach od 15 do 18 stopni. Ciepły to poranek, jeszcze ciepły, no prawie już upalne będzie popołudnie, bo temperatura będzie już bliska miejscami 30 stopni. Do 29 stopni ma dochodzić w Legnicy i okolicach. W nieco chłodniejszych miejscach będzie to 26 czy 27 stopni maksymalnie. Ciśnienie wynosi 1028 hektopaskali. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków północno-zachodnich. Bardzo ładny dzień z miejscowymi wzrostami zachmurzenia pod wieczór i wtedy też może lokalnie tu i ówdzie pokropić. Popruszyć to już raczej nie. Mamy czyste powietrze, na Śnieżce też wysoka temperatura, która teraz wynosi 11 stopni i wiatr wiejący z prędkością do 10 metrów na sekundę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.

Muzyczne Rady w niedzielę 24 maja. 24 maja 81 lat temu urodziła się amerykańska wokalistka soul i R&B Patti LaBelle, której w Muzycznym Radiu wysłuchamy z Michaelem McDonaldem.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Po reklamie.

nas już za chwilę podsumowanie kończącego się tygodnia w naszym kalendarium regionu. Wcześniej jeszcze jedna data z muzycznego kalendarza. 24 maja roku 1945 urodził się wtedy Terry Collier. Zmarł w 2012 roku w wieku 67 lat. Posiadacz wyjątkowego głosu, który przypomnimy sobie w tym temacie, w temacie filmowym ze Spartakusa.

0: muzyczny temat ze Spartacusa. Terry Collier, który urodził się 24 maja roku 1945. Muzyczne radio za kwadrans, godzina 8.
1: Kalendarium regionu.
0: Tak jak obiecaliśmy, podsumować tydzień pora, rozpoczynając od poniedziałkowej daty, a więc od 18 maja i rok 1549. W Jeleniej Górze przy ulicy Mrocznej pijany czeladnik piwowarski zapruszył tego dnia ogień, w wyniku czego spłonęło niemal całe miasto. A w 1601 roku wprowadzono nowe szczegółowe przepisy sanitarne i obyczajowe zasad kąpieli leczniczych w uzdrowisku Lądek-Zdrój. Teraz 19 maja, rok 1951, w gastronomii Dolnego Śląska wprowadzono wtedy poniedziałki jako dni jarskie. 20 maja roku 1749 pierwszy raz na ulicach Jeleniej Góry pokazał się nowy środek transportu publicznego. Były to lektyki. Lektyki i specjalne mundury dla tragarzy ufundował lekarz miejski dr Tebezius. 21 maja roku 1907 jeden z najpoczytniejszych pisarzy niemieckich, Karol May, rozpoczął niemal miesięczną kurację w uzdrowisku w Szczawnie-Zdroju. Mieszkał w pensjonacie Belweder, który potem zmienił nazwę na Zacisze. 22 maja, rok 1842, uruchomiono wtedy pierwszą linię kolejową na Dolnym Śląsku z Wrocławia do Oławy. Linia ta miała długość 26 km. 23 maja roku 1789 pierwszy balon wystartował z Wrocławia i przeleciał do wsi Marcinkowice obok Trzebnicy. I w końcu 24 maja roku 1820, a więc ponad dwa wieki temu, w Bolesławcu urodził się przyrodnik Karol Appun. Odbył on wiele wypraw badawczych do Ameryki Południowej. Odwiedzał Wenezuelę, Gujanę Brytyjską, Brazylię. W 1861 roku na wystawie światowej w Londynie jego kolekcje przyrodnicze otrzymały wiele nagród.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

dwoje.

0: Anna Maria Jopek z Michałem Żebrowskim, Muzyczne Radio, niedziela.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
2: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
3: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19.30. Tuż po 22.00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
2: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze Stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
4: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
2: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: Nie mam dla ciebie nic.
1: Muzyczne radio.
0: A my mamy dla was najświeższe wieści pogodowe z gór, znaczy maje dyżurny ratownik GOPR. Łączymy się z centralną stacją w Jeleniej Górze dla Muzycznego Radia. Piotr Kasznia, witamy.
2: Witam pana, witam państwa. Tak, no kolejny piękny dzień, wymarzony na spacery w góry, aczkolwiek w ciągu dnia może się robić gorąco. Także przed wyjściem w góry ja tak najbardziej zachęcam do wzięcia jakichś czapek, napoi chłodzących, plecaczku, to dzisiaj jest wskazane. Ale wybierając się też w tej najwyższej partii Karkonoszy, dobrze widzi, co tam się dzieje. Oczywiście zacznę od śnieżki, temperatura 11 stopni, wiatr północno-zachodni 9 metrów na sekundę, to jak na warunki śnieżki jest bardzo mało i ta temperatura jest dość wysoka. Widzialność mamy ponad 50 km, praktycznie bez zachmurzenia i ciśnienie atmosferyczne 850,7 hektopaskali i rośnie. Stacje w górach w Karpaczu mamy 19 stopni bezwiecznie, w Szklarskiej Porębie także mamy 19 stopni bezwiecznie, w Świeradowie mamy 16 stopni, tak troszeczkę niższa ta temperatura, ale w ciągu dnia na pewno będzie wzrastać. I też bezwiecznie. Wszędzie mamy czyste niebo, minimalne chmurki, które no, nie powinny nic tutaj zwiastować. Szlaki generalnie są suche. Oczywiście rano jeszcze na tych miejscach zacienionych te szlaki mogą być jeszcze mokre, wilgotne, także tam proszę mieć to wszystko na uwadze. Przed wyjściem w góry oczywiście gorąca prośba. Sprawdzenie baterii w telefonie, a także wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Jeszcze gorąca prośba, proszę na numery alarmowe nie dzwonić i nie pytać o pogodę. To są numery, które ratują ludziom życie. Także gorąca prośba, nie blokujemy takich numerów telefonów, żeby dowiedzieć się o pogodę za 3 dni. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Pogoda.
2: Na 4 tygodnie przed początkiem lata, no dzisiaj nam się zrobi letnia niemalże aura, bo temperatura miejscami ma dochodzić do 28-29 nawet stopni. To głównie okolice Legnicy. Aktualnie na termometrach od 17 miejscami już do 22 stopni. Ciśnienie wynosi 1028 hektopaskali. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków północno-zachodnich. To będzie bardzo ładny, słoneczny dzień ze wzrostem zachmurzenia wieczorem. Lokalnie też może popadać deszcz. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj czyste.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Reklama. KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6. miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1. miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
1: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: galopem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w Muzycznym Radiu.
1: Dzień dobry. Oto fragment opublikowanej w roczniku Ziemi Kłodzkiej relacji Adama Bieńkowskiego, byłego pracownika przymusowego, który w połowie 1944 roku pracował w Twierdzy Kłodzką. 14 października punktualnie o godzinie 10 rano rozpoczęliśmy wędrówkę po podziemiach twierdzy. Po kilku minutach natrafiliśmy na szerokie schody, które kończą się w dość rozległej komnacie o półokrągłych sklepieniach. Wchodzimy głębiej i dębiejemy. Pod ścianami stoją regały zapełnione najrozmaitszymi przedmiotami. Zastawy z saskiej porcelany stoją obok pięknie rzeźbionych pucharów. Obok leżą przetykane złotem szaty, suknie o fantastycznych wzorach, setki bezładnie rozrzuconych obrazów olejnych, różnego rodzaju manuskrypty i książki, a na środku sali spoczywa kilkadziesiąt najrozmaitszych pistoletów kurkowych i muszkietów z pięknie inkrustowanymi rękojeściami. Okazało się, że odkryliśmy miejsce, w którym hitlerowcy ukryli przed bombardowaniem najbardziej cenne eksponaty z Muzeum Kłodzkiego i Wrocławskiego. Koniec cytatu. Dzisiaj w programie Tropem Tajemnic Dolnego Śląska zabieram Was do Twierdzy Kłodzko, gdzie ta opowieść o odnalezieniu skrytki ze skarbami przez dekady rozpalała wyobraźnię poszukiwaczy skarbów i była powodem wielu akcji poszukiwawczych. Nazywam się Krzysztof Wojtas i zapraszam na kolejną opowieść skarbową z naszego fascynującego regionu. Twierdza Kłodzko w latach 1940-1943 była filią obozu Gross Rosen, więzieniem dla przestępców politycznych i dezerterów armii niemieckiej. Więziono tu Rosjan, Francuzów, Włochów, Belgów, Czechów, Finów i Anglików. W trakcie II wojny światowej funkcjonowało tu ciężkie więzienie pod nadzorem SS i Abwery. W połowie 1944 roku część ogromnej budowli zaadaptowano na potrzeby produkcji zbrojeniowej. Do kłodzkiej twierdzy przeniesiono z Łodzi zakład produkcyjny AEG, do której wkrótce oddelegowano niemieckich specjalistów, dostarczono aparaturę produkcyjną oraz przewieziono polskich robotników przymusowych z Łodzi. W ten sposób zaczyna się historia pewnej grupy Polaków, którzy mieli odnaleźć ukryty w tunelach twierdzy drugowojenny skarb. Przenieśmy się teraz do połowy października 1944 roku. Czterech Polaków w składzie: Adam Bieńkowski, późniejszy redaktor satyrycznego czasopisma Karuzela, Arkadiusz Jaśkiewicz, Polikarp Goździk oraz Leon Pawlicki odkrywają w podziemiach twierdzy ukrytą komorę. Według ich późniejszej relacji w skrytce znajdowały się obrazy olejne, saska porcelana oraz drogocenne manuskrypty. Ich wyprawa po tajemniczych zakamarkach fortecy, w trakcie której dokonali słynnego odkrycia, odbywała się potajemnie i z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie wzbudzić podejrzeń Niemców. Po latach Adam Bieńkowski opisał swoje wojenne wspomnienia z twierdzy Kłodzko na łamach Trybuny Wałbrzyskiej. Jednak w tekście nie opublikował informacji o pochodzeniu kosztowności ani dokładnej lokalizacji komory. Tajemnicą pozostał również sposób, w jaki grupie udało się wynieść część odnalezionych skarbów i schować je w innym miejscu, a następnie, korzystając z możliwości wysyłania paczek, mieli przesłać odnalezione przedmioty swoim znajomym w Łodzi. W 1945 roku, prawdopodobnie już po zakończeniu wojny, uczestnicy tej wyprawy mieli ponownie odwiedzić odnalezioną wcześniej komorę. Okazało się jednak, że część znajdujących się tam skarbów została już usunięta. Relacja łódzkiego robotnika przymusowego wydaje się wyjątkowo interesująca. Co więcej, warto ją zestawić z innym doniesieniem dotyczącym kłodzkiej twierdzy z 1944 roku. Otóż jeden z niemieckich mieszkańców miasta miał widzieć skrzynie składowane w kazamatach, które mimo starannego opakowania uznawano za zawierające kruchy ładunek i wymagający szczególnej ochrony. A żeby dodać więcej pikanterii całej opowieści, wspomnę tutaj o tym, że nawet gazeta Kurier Polski, choć nie wyjaśniła skąd taki wniosek, to zasugerowała, że w skrzyniach mogła znajdować się bursztynowa komnata.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: Wokół twierdzy Kłodzko krążyły historie o ukrytych przez Niemców zrabowanych dziełach sztuki, bankowych depozytach oraz tajemniczych podziemnych przejściach. Pojawiały się także pogłoski o ukrywających się tam po wojnie hitlerowskich maruderach. W latach 1945-1946 twierdzą zarządzała Armia Radziecka, która prowadziła tam poszukiwania. Dzisiaj nie wiadomo, czy cokolwiek udało się wtedy znaleźć. Po czerwonoarmistach obiekt przejęło Wojsko Polskie i przez długi czas pozostawał niedostępny. Dla polskich osadników twierdza była miejscem tajemniczym i budzącym lęk. Krążyły pogłoski o zelektryfikowanych podziemiach, w których miały być ukryte cenne dzieła sztuki i muzealne zbiory. Sprawą interesować się nawet miała specjalna komisja oraz Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Według jednej z relacji w 1945 roku w podziemiach twierdzy mieli ukrywać się niemieccy dywersanci, których polscy żołnierze wypędzili przy użyciu granatów. Poszukiwaniami w obiekcie zajęło się także Przedsiębiorstwo Poszukiwań Terenowych, któremu poświęciłem kilka tygodni temu osobny program. W dniach 13 i 14 listopada 1948 roku część twierdzy badał inspektor Piotr Cyga, który po akcji sporządził szczegółowe sprawozdanie. Do pomocy otrzymał oficera i pluton łączności Wojska Polskiego, a całą ekipę wyposażono w aparaty tlenowe. Autor relacji zauważa jednak, że bardziej przydatni od żołnierzy byliby specjaliści ze stacji ratownictwa górniczego, dysponujący odpowiednim sprzętem do prac podziemnych. Sugeruje przy tym, że wojskowi mogli być zaangażowani nie bez powodu i posiadać wiedzę wykraczającą poza zwykłe działania techniczne. Jak wynika ze sprawozdania Piotra Cygi, przechowywanego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, podczas prac przeszukano również chodniki minerskie. Inspektor natrafił tam na kilka zamurowanych ścianek, za którymi znajdowały się dalsze przejścia, wcześniej najwyraźniej uznane za niepotrzebne. Poszukiwania nie przyniosły jednak rezultatów. Nie odnaleziono ani urządzeń, ani żadnych kosztowności. Cyga miał też otrzymać informację od osoby lub instytucji oznaczonej skrótem DP, że Armia Radziecka stacjonująca w twierdzy zaraz po wojnie bardzo dokładnie ją przeszukała. I nawet jeśli coś by w niej zostało ukryte, to już dawno zostało wywiezione na wschód. Interesujące jest również to, że Dziennik Zachodni poinformował o rozpoczęciu poszukiwań przez Przedsiębiorstwo Poszukiwań Terenowych dopiero w listopadzie 1948 roku, czyli miesiąc po uznaniu dalszych działań za bezcelowe. Możliwe, że taka opóźniona publikacja miała skłonić osoby posiadające wiedzę o ukrytych skarbach do ujawnienia informacji. Kilkanaście lat później tygodnik Nowiny Gliwickie opublikował kolejny opis wyprawy do podziemi twierdzy. Wyprawa wydarzyła się w 1948 roku i miał ją koordynować Paweł Sorg. Postać bliżej nieznana, o której trudno znaleźć informacje zarówno w internecie, jak i dostępnej literaturze. Nie wiadomo więc, czy uczestniczył on w ekspedycji prowadzonej przez Piotra Cygę, czy brał udział w zupełnie odrębnej akcji poszukiwawczej. Wszystko wskazuje na to jednak, że mogły to być dwie niezależne wyprawy. Paweł Sorg opisał również kilka ciekawych wydarzeń z okresu tuż po wojnie. Według jego relacji w maju 1945 roku na najniższym poziomie twierdzy ukryto żelazne skrzynie z tajnym archiwum, a następnie podziemia zalano wodą z Nysy Kłodzkiej przy użyciu specjalnego systemu śluz. Niemcy mieli też zniszczyć elektrownię zasilającą obiekt oraz urządzenia produkcyjne. Paweł Sorg wspomniał także, że w październiku 1945 roku żołnierze patrolujący twierdzę zauważyli ludzi wychodzących z podziemi, co wówczas nawet wywołało alarm. W reakcji na to radziecki komendant miasta nakazał saperom wysadzenie części wejść do podziemi i ich kanałów technicznych. Paweł Sorg notował, że jego ekspedycja trwała 3 dni i odbyła się w 1948 roku, ale nie podał jej dokładnej daty. Uczestnicy przez kilka dni przedzierali się przez wały gruzu, aby dotrzeć do trzeciego poziomu podziemi twierdzy Kłodzko. Ponoć niżej zejść się nie dało, ponieważ dolne kondygnacje były zalane wodą. Według Sorga podczas wyprawy odnaleziono beczki po iperycie, czyli gazie musztardowym. Rozmontowany samolot Junkers, zmumifikowane zwłoki cywilów oraz XVIII-wieczne armaty. Autor nie wspomniał jednak, co później stało się z tymi znaleziskami.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama. Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: galopem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Uczestnikom większości wypraw do podziemi twierdzy Kłodzko celem poszukiwania skarbów doskwierały ciemność i brak świeżego powietrza. Co zaskakujące, z relacji wynika, że nie dysponowali nawet porządnymi latarkami ani aparatami tlenowymi. Z powodu braku odpowiedniego sprzętu, braku wsparcia władz i generalnie większego zainteresowania dalszymi badaniami ekspedycję zakończono. Choć z pierwszych lat powojennych zachowało się sporo prasowych materiałów o twierdzy w Kłodzku, to późniejsze lata przynoszą niemal całkowity brak informacji. Można to wiązać z okresem nasilającego się stalinizmu w Polsce w latach 49-56. W każdym razie żołnierze patrolowali teren twierdzy przez kilka lat. Armia Polska była gospodarzem warowni do 1957 roku. Jednak pod sam koniec pobytu w tym obiekcie nie był on w żaden sposób użytkowany. W związku z tym postanowiono przekazać go terenowym organom administracji państwowej. Tak też się stało i w lipcu 1957 roku nowym właścicielem tej części twierdzy stało się Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku. Badania podziemi twierdzy kłodzkiej podjęła w 1959 roku grupa mazowieckich speleologów kierowana przez Marka Kraszewskiego. Do Kłodzka przybyło 14 osób, a kilka tygodni później dołączyli do nich płetwonurkowie, głównie z Warmii. Cele badań obejmowały analizę przepływu wody przy użyciu środków barwiących oraz wypompowanie wody z zalanych podziemi. Choć ekspedycja nie przyniosła sensacyjnych odkryć, pozwoliła lepiej poznać stan zagrożenia miasta i części podziemi. Przypomnijmy, że w tamtych czasach Kłodzko borykało się z poważnymi problemami. Mianowicie ze względu na rozległą sieć podziemi pod centrum, miasto mogło w sporej części się po prostu zawalić. Dlatego speleolodzy badali także śródmiejskie piwnice i wtedy już zaproponowali utworzenie bezpiecznej trasy turystycznej pod centrum miasta. Początkowo pomysł nie wzbudził większego zainteresowania, jednak nagłośnienie akcji w prasie zwiększyło samą popularność miasta, jak i samej twierdzy. Szacowano, że w 1960 roku twierdzę odwiedzało codziennie nawet kilkaset osób, mimo że nie była jeszcze oficjalnie udostępniona turystom. Ale wróćmy jeszcze do ostatnich miesięcy II wojny światowej. Faktem jest, że w Kłodzku dr Günther Grundmann, pełniący funkcję konserwatora zabytków Dolnego Śląska, utworzył magazyn ewakuowanych dóbr kultury w kłodzkiej kaplicy gimnazjalnej. Trafiły tam m.in. nakłady podręczników szkolnych wydawnictwa Hirt z Wrocławia. Pod koniec wojny kolejną składnicę zorganizowano na plebanii miejscowego kościoła katolickiego. Umieszczono w niej zbiory archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego z Wrocławia, wcześniej przechowywane w klasztorze w Henrykowie. W zachowanej dokumentacji Grundmana nie ma jednak żadnej wzmianki o twierdzy Kłodzko, co kluczowe w kontekście skrytki rzekomo odnalezionej w relacjach Bieńkowskiego. Pojawia się ona natomiast w opracowaniu Józefa Gębczaka dotyczącym losów dóbr kultury na Dolnym Śląsku podczas wojny. Autor podkreślał, że w działaniach prowadzonych przez Grundmana nie stosowano szczególnie tajemniczych czy wymyślnych metod ukrywania zbiorów. Wspomniał jednak o pewnych wyjątkach. Jednym z nich miało być właśnie ukrycie zbiorów miejscowego muzeum w kazamatach w twierdzy Kłodzko. Według Gębczaka po wojnie wydobyć je mieli dopiero saperzy, ponieważ dojścia do nich były zaminowane. Ale o szczegółach tej akcji nic nie wiemy. Jeszcze przed publikacją artykułu Bieńkowskiego w Roczniku Ziemi Kłodzkiej twierdza Kłodzko została przejęta od Wojska Polskiego przez władze miasta. Od lipca 1957 roku zarząd nad obiektem sprawowało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Twierdza zaczęła wtedy przyciągać turystów, pasjonatów architektury militarnej oraz miejscową młodzież, która tam często wagarowała. Po ukazaniu się tekstu Bieńkowskiego, miłośnicy historii zaproponowali zorganizowanie wizji lokalnej z udziałem autora i jego dawnych towarzyszy. Pomysł ten ponawiano kilkakrotnie, jednak żaden z byłych robotników przymusowych nie pojawił się w Kłodzku, by odtworzyć przebieg rzekomej wyprawy do podziemi. Z czasem zaczęto więc podważać wiarygodność relacji Bieńkowskiego. Mówiono, że prowadzenie takiej akcji eksploracyjnej w podziemiach twierdzy w 1944 roku było praktycznie niemożliwe. Przecież twierdza pełniła wtedy funkcję ciężkiego więzienia, a do intruzów strzelano bez ostrzeżenia.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Wiarygodność relacji Bieńkowskiego spadła jeszcze bardziej, w wyniku jednak czegoś zupełnie innego. Mowa tutaj o pewnym fragmencie jego relacji, który śmiało można uznać za zmyślony. Według tego, co spisał w 1981 roku, wspomniał tam o wcześniej nieujawnianym przez niego fakcie całej operacji. Mianowicie po zajęciu Kłodzka przez Armię Czerwoną jeszcze raz miał odwiedzić znane sobie podziemia, w których była skrytka. Twierdził, że wejście na teren twierdzy było wówczas zakazane, a Niemcy celowo rozpowszechniali pogłoski o zaminowaniu lochów przez wycofujące się oddziały hitlerowskie. Według niego zarówno radziecka komendatura, jak i polskie władze obawiały się ryzyka i oczekiwały na przybycie specjalistów od rozbrajania min. Faktem jest, że armia radziecka po wejściu do Kłodzka nikogo do twierdzy nie dopuszczała. Mało prawdopodobne, że Bieńkowski tak po prostu dostał się do miejsca rzekomej skrytki, skoro sam mówił, że obiekt był ściśle strzeżony. Czy to oznacza, że Antoni Bieńkowski wymyślił sobie tam opowieść, a wszystkie powojenne akcje eksploracyjne były bezzasadne? Nie. Bieńkowski mógł mówić prawdę, ponieważ udało się dotrzeć do jeszcze jednej relacji, zupełnie innego więźnia, którego niezależna relacja potwierdzała, że w twierdzy ukryto skrzynię z dziełami sztuki. W 1944 roku Józef Rosiak trafił do Kłodzka jako przymusowy robotnik pracujący w fabryce AEG, podobnie jak Bieńkowski. Pewnego dnia został wraz z innymi więźniami skierowany do niezwykłego zadania przy twierdzy Kłodzko. Na teren fortyfikacji przyjechały ciężarówki i przyczepy załadowane dużymi drewnianymi skrzyniami. Skrzynie wyglądały niepozornie, ale były ciężkie i starannie zabezpieczone. Niemieccy żołnierze kazali więźniom przenosić je do podziemnych korytarzy w twierdzy. Rosiak wspomniał, że transport prowadzono w tajemnicy. Skrzynie znoszono wąskim, długim korytarzem schodzącym w dół pod ziemię. Na końcu znajdowały się kolejne pomieszczenia, do których stopniowo składano cały ładunek. W trzeciej sali ustawiano skrzynie aż po sam sufit. Podczas przenoszenia jednej z nich deska oderwała się i kilku robotników mogło zajrzeć do środka. Ku ich zdumieniu znajdowały się tam kosztowności. Porcelana, szkło, metalowe przedmioty, a nawet rzeczy przypominające złote ozdoby i dzieła sztuki. Rosiak przyznał później, że skusił się i zabrał z jednej ze skrzyń porcelanową filiżankę oraz medalion. Inny robotnik wyniósł szklany kufel i zwinięty obraz. Mężczyźni byli jednak przerażeni możliwością wykrycia kradzieży przez Niemców. Następnego dnia Rosiak wrócił w okolice twierdzy i zauważył, że wejście do pomieszczenia zostało zamurowane i dokładnie zamaskowane świeżym tynkiem. Wyglądało tak, jakby tajnego magazynu nigdy tam nie było. W latach 70. i 80. sprowadzono nawet samego Rosiaka, aby odtworzył trasę, którą prowadził transport skrzyń. Problem jednak polegał na tym, że po wojnie teren ten bardzo się zmienił. Powstały nowe budynki, drogi i zarośla. Rosiak nie zawsze potrafił dokładnie rozpoznać miejsca, które pamiętał z czasów wojny. Mimo to osoby uczestniczące w poszukiwaniach uważały go za człowieka szczerego i przekonanego o prawdziwości własnych wspomnień. Ostatecznie nie udało się odnaleźć żadnego ukrytego magazynu ani legendarnego skarbu. Czy to oznacza, że gdzieś w przestrzeniach kłodzkiej twierdzy nadal są ukryte skrzynie ze zbiorami kultury? A jeśli nie, to w jakich okolicznościach je odkryto i gdzie znajdują się obecnie? Te pytania pozostają bez odpowiedzi. Ten program przygotował Krzysztof Wojtas. Dziękuję, że jesteście i do usłyszenia za tydzień.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze, www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 9:00.
1: Czas na wiadomości.
7: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia. Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50 na 50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
8: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
9: Dzisiaj się bawimy.
10: To jest dla nas ważne. No.
11: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
7: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Send Message, Muzyczne Radio Niedziela. Bardzo przyjemny, wiosenny czas. A propos czasu, to wczoraj 50 lat skończyła Agnieszka Chylińska, o czym przypomina dzisiaj Wiesław, prosząc o jedną z piosenek ONA.
1: Muzyczne Radio.
0: I u nas teraz spełniamy prośbę koła czasu. Tuż po urodzinach Agnieszki Chylińskiej. 9:11.

0: tak się składa, że płyta, z której pochodzi to nagranie, też ma dzisiaj urodziny. 25 maja roku 1995 premierę miał debiutancki album grupy ONA Modliszka. Jest 9:15.
1: Muzyczne radio.
0: Nie zmarnujcie tego dnia. Przepiękna majowa aura, nie tylko na nizinach, także w Karkonoszach. Łączymy się ponownie z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze, by sprawdzić, zaktualizować się warunki pogodowe w górach. Ponownie dla nas Piotr Kasznia. Witamy.
2: Witam ponownie. No tak, za wiele się nie zmieniło w tej pogodzie, wręcz przeciwnie. Temperatura wzrasta. W tym momencie na Śnieżce mamy 12 stopni, a mieliśmy rano 7, także jest wzrost tej temperatury, wiatr troszeczkę zelżał, już nie mamy 9 metrów, a mamy 7 metrów, za to widzialność w dalszym ciągu ponad 50 km. I rano o 8 godzinie na szczycie Śnieżki było ciśnienie atmosferyczne 850,7 hektopaskali i rosło, także ta pogoda powinna się przez cały dzień na pewno dzisiaj utrzymać. Stacje w górach, w Karpaczu mamy teraz około 20 stopni, w Szklarskiej Porębie to samo, w Świeradowie o 8 rano mieliśmy 16, podejrzewam, że też ta temperatura wzrosła. Szlaki w miarę upływu godzin będą coraz bardziej suche, nawet w tych miejscach zacienionych przy tej temperaturze też będą szybko wysychały. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i bezpiecznych powrotów i do widzenia.
0: I bardzo dziękujemy i pozdrawiamy i spokojnej niedzieli życzymy i myślę, że warto jeszcze przypomnieć o jednej kwestii. Dzisiaj Karkonoski Park Narodowy nie pobiera opłat za wstęp do parku. Nie można nawet zresztą kupić w aplikacji biletu na dzisiaj, bo 24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych, święto upamiętniające rocznicę utworzenia pierwszych parków narodowych w Europie. Dokładnie 24 maja 1909 roku w Szwecji powołano 9 pierwszych europejskich parków narodowych na starym kontynencie. I na tę okoliczność, dzisiejszego święta Europejskiego Dnia Parków Narodowych, do Karkonoskiego Parku Narodowego wchodzimy między innymi tutaj do wszystkich innych za darmo. 9:18. Wiosna.

Muzycznym Radiu teraz specjalne życzenia. Życzenia dla słuchającej nas Grażyny. Dużo zdrowia, miłości. I teraz czytam dosłownie. Spania marzeń. Pewnie miało być spełnienia marzeń, ale dobrego wyspania też oczywiście życzymy. Życzy syn Piotrek, córka Anna, wnukowie Dominik, Antek, Anastazja, Filip, cała gromadka, cała rodzina ściskają Śląca łosy. I my pozdrawiamy serdecznie. I zamówiona piosenka Stumbling In.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Wiosenny poranek, niedzielny poranek, 9:33.

0: Tylko bez trzasków, tylko bez burz, prosimy.
1: Wiosna.
0: Zanim zapoznamy Was z naszym dzisiejszym niedzielnym hit-typem, coś, co dobrze chyba znane, warto przypomnieć Viva Forever. Coś, co na pewno poprawi humor Mai z Cieplic, którą pozdrawiamy. Za 20 minut 10.

0: za kwadrans dziesiąta.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: I obiecana piosenka Madison Beer z utworem Love Girl.

Skoro już cofnęliśmy się w czasie do XX wieku, konkretnie do lat 80. XX wieku z grupą Pet Shop Boys, to pozostańmy jeszcze w tamtej muzycznej epoce, choć to już lata 90. Faithless w Muzycznym Radiu. 24 maja, mamy niedzielę za 8 minut, godzina 10.

0: Muzyczne radio.
1: Przed 10 zdążymy spełnić jeszcze jedno muzyczne życzenie na prośbę Kamili z Wojciechowa. Strachy na lachy, no skoro wiosna, to motylki.

0: Wiosna w muzycznym radiu.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
5: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
6: 10:00.
5: Czas na wiadomości.
7: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę

0: film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
1: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
0: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnego

0: Z zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl/piotr-kamieniczny. siepomaga.pl/piotr-kamieniczny. Informacje: telefon 506-139-785. 506-139-785.
1: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. Na wiosnę.

Jonas Brothers, muzyczne radio No Time to Talk, 24 maja, 10:10. 48 lat kończy dzisiaj, kojarzona przez wielu z zespołem Micromusic, chociażby Natalia Grosiak. Dolnoślązaczka z pochodzenia, urodzona w Bielawie, absolwentka kierunku prawa, ale też filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Natalia Grosiak w swoje 48 urodziny w muzycznym radiu z piosenką Zimno, Ciepło. Z akcentem dzisiaj jednak na to drugie.

Eksplozja zieleni, chyba najpiękniejszy czas roku z zielenią nas otaczającą, z zielenią pod naszymi stopami. Z zielonej Irlandii napisał Grzegorz, gdzie równie piękna, słoneczna i ciepła aura, prosząc dzisiaj o to nagranie A Good Heart. Bo do godziny 15 w Muzycznym Radiu możecie składać muzyczne zamówienia, pisząc do nas albo maila, albo składając te zamówienia pod naszym porannym facebookowym postem. Kwadrans po 10:00.

Niedziela 24 maja. Juvenalia 2026. Jeleniogórskie Juvenalia przechodzą do historii. Trzy muzyczne dni za nami z piątkowym finałem Ligi Rocka z grupą Jam. No tak to już jest. Nie da się wszystkiego zmieścić w trakcie takiego koncertu. Krzyśkowi Skowar bardzo brakowało tego utworu, jak malowany ptak. Tym bardziej, że podobno to pierwszy utwór, którego Krzychu nauczył się grać na perkusji. No to u nas Jam, jak malowany ptak, 22 minuty po godzinie 10.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Wiosna.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
4: U nas teraz na prośbę Marcina z Szklarskiej Poręby przypomnimy The Cure. The Love Cats w Muzycznym Radiu 10:36.

0: Telma i Luisa, 10:45.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wracamy do utworu Lover Girl. Dzisiaj dla was Madison Beer.

Madison Beer będzie dziś powracać z naszym niedzielnym hit typem. No właśnie, czego chcieć więcej? Jest wiosna, jest niedziela, jest pięknie, cieplutko, muzycznie też wszystko się zgrywa. To dzięki waszej między innymi pomocy. Wiosennie na koniec od grupy ABC, Viva Love. Za 11.11 Zbyszek Dyka. Ja już się żegnam za chwilę. Marta Wojtunik, zapraszam w jej imieniu. Pozdrowienia.

0: FM.
1: Reklama. Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl.

0: piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
1: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
0: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
2: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdalena, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
3: Z Francisem super mi się pracuje.
2: A dziś wieczorem dla niej główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
4: Grand Slams have been...
2: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
0: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: DJ-e prosto z Marsa, DJs from Mars i ich tegoroczny wielki hit Man on the Run.
1: Muzyczne radio.
0: 10 minut po godzinie 11, niedziela, w końcu upragniony weekend, a ten weekend na Dolnym Śląsku bardzo ładny, pogodowo, nie mogliśmy sobie go lepiej wymarzyć. Co prawda sobota na początku była dość pochmurna, ale potem już tylko słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Niedziela bardzo słoneczna, myślę, że ciężko dziś znaleźć chmury na niebie, po prostu jest pięknie i to przyzna dziś każdy. A u nas muzycznie również jest bardzo pięknie, ponieważ trwa program Best of w muzycznym radiu do godziny 15. Tylko najlepsi z najlepszych, ale nie tylko oni, bo też wasze najlepsze propozycje. Oczywiście jak co niedzielę spotykamy się z graniem na życzenie. Wasze propozycje zasilają naszą playlistę aż do godziny 15. Przypominamy, że czekamy na nie na naszym radiowym Facebooku. Możecie też do nas zadzwonić. Numer 757-646-646. Można też napisać maila na emisja@muzycneradio.pl albo nagrać głosówkę w aplikacji, jeżeli byście chcieli oczywiście usłyszeć swój głos na antenie muzycznego radia. Czekamy na nie cały czas, bardzo jesteśmy ciekawi, co dziś nam zaproponujecie. A teraz my proponujemy wam nagranie, które na pewno będzie pojawiało się dziś u nas co godzinę.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: A dziś pod piosenką dnia mamy na myśli Dry School z Zalią. Świetny duet. Brak ciebie.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Sylwia napisała na naszym radiowym Facebooku, że przy tak pięknej pogodzie prosiłaby o piosenkę C-Block, Time is Ticking Away. Pozdrawiamy oczywiście Sylwię i gramy nagranie, które właśnie ona chciała usłyszeć, ale na pewno też wszyscy fani hip-hopu z lat 90.

0: Reklama. KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
2: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
4: Kolejna propozycja bardzo wesoła, bardzo słoneczna od Adriana, który mimo to, że dziś nie jedzie autem, tylko jedzie rowerem, cały czas nas słucha na słuchawkach odpalone muzyczne radio. Bardzo się z tego powodu cieszymy, pozdrawiamy, a z dedykacją, ale w koło jest wesoło, Adrian właśnie ten utwór dedykuje swoim sąsiadom.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Przypominamy, cały czas trwa granie na życzenie w muzycznym radiu. My pędzimy do Was z kolejną z Waszych niedzielnych, tutaj bardzo słonecznych propozycji. Magda z Wałbrzycha dziś się stawia na klasyczny utwór z kultowego albumu Abbey Road The Beatles, Here Comes the Sun.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Bruce i Igo, artysta, który już na pewno się szykuje do koncertu na Wawelu. Zagra w swoim rodzinnym Krakowie na Zamku Królewskim już za tydzień i to dwukrotnie. Pierwsza data błyskawicznie się wysprzedała, 30 maj, no a 31 maja również zagra. No i wtedy jeszcze zostały na to wydarzenie ostatnie bilety.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Pomiędzy waszymi niedzielnymi propozycjami my proponujemy wam co godzinę nasz niedzielny hit tip, a w nim Madison Beer, Lover Girl.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Kolejna osoba z propozycją z lat 60. To świetne nagrania w niedzielę. Od Krzysztofa z Wrocławia dla Doroty z Poznania. Johnny Cash, Ring of Fire.

0: Damian Force, I Feel Love, utwór, który w tym roku podbijał dość długo i bardzo skutecznie naszą hit planetę. A jak już o hit planecie mowa, to za moment robimy krótką przerwę od grania na życzenie, tylko po to, żeby przywitać się na hit planecie w programie The Best of Hit Planeta. Tam wspólnie powspominamy największe hity z hit planety.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Do propozycji wrócimy już po godzinie 13, a teraz na zakończenie tej godziny kolejna propozycja od Mateusza dla Filipa. Natalia Oreiro, Cambio Dolor.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Oreśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
4: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

0: osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Oriesznik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10 mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

wczoraj po godzinie 17 odbyło się ostatnie notowanie Hit Planety, a w niedzielę też spotykamy się na planecie pełnej hitów, tylko że po godzinie 12 i z hitami, które już zapisały się w historii jako przeboje, które miały swoje 5 minut w topowej 40 na Hit Planecie. The best of Hit Planeta. Zaczynamy nasze wspomnienia hit planetarne od roku 2007. Paul Van Dyk, Let Go.

0: Planeta.
1: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Infernal i ich przeogromny hit Keen on Disco.
1: Muzyczne radio.
0: 15 minut po godzinie 12 to odpowiednia pora, żeby powrócić do naszej niedzielnej piosenki dnia. A dziś polecamy Wam utwór, który powstał w ramach projektu Salon, bardzo głośnego tegorocznego projektu Dry Skoola, czyli polskiego, bardzo znanego, wybitnego, można spokojnie powiedzieć, producenta, który do współpracy zaprosił topowe polskie gwiazdy, m.in. Lambery, Krzysztofa Zalewskiego, Igo Baranowskiego, no i jeszcze Zalię. Bardzo prężnie rozwijającą się polską młodą artystkę, która nawet w tym roku wystąpi w orkiestrze męskiego grania. Ale dziś nie o męskim graniu, a o projekcie Salon i o tej bardzo owocnej współpracy. Dziś co godzinę nasza piosenka dnia Ciebie brak.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
3: Po reklamie. Pogoda.
4: Czy to wiosna, czy już lato, można się dziś zastanawiać, ale jeszcze cały czas wiosna, maj, bardzo słoneczna niedziela dziś na Dolnym Śląsku i cały tydzień zapowiada się naprawdę bardzo słonecznie i do tego bardzo ciepło. Termometry nie mają podobno wskazać się w nadchodzącym tygodniu mniej niż 20 stopni, a dziś wskażą nawet 27. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest cały czas stabilne, wynosi 1028 hektopaskali, a jako powietrza na terenie całego Dolnego Śląska jest obecnie bardzo dobra.
5: The best of Hit Planeta.

David Guetta, The World Is Mine. Ten artysta od kiedy tylko zadebiutował w 2001 roku, od razu podbijał hit planetę i robi to do tej pory. The best of hit planeta. Czas na R&B, wielki hit brytyjskiej wokalistki Jamailee. Utwór, który promował jej drugi studyjny album i przyniósł jej światową sławę. Superstar.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
4: Słuchasz muzycznego radia.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Wracamy do amerykańskiej wokalistki Madison Beer, która niedawno wydała nagranie Lover Girl.

Muzyczne radio The Best of Hit Planeta. Ten program już powoli się kończy. Zostało nam 10 minut, a już potem wracamy do waszych niedzielnych propozycji. Szykujcie więc nagranie, które chcielibyście usłyszeć na antenie Muzycznego Radia. A u nas teraz pojawi się legendarny zespół U2. Jeszcze jakiś czas temu Atomic City podbijało Hit Planetę, a w tym roku oni również już na Hit Planecie byli z piosenką Song of the Future, ale już teraz wiemy, że w tym roku na pewno jeszcze przywitają się z Hit Planetą, bo szykuje się album od właśnie tego zespołu. The best of Hit Planeta.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta. To nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
5: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
4: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia.
6: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
4: Zginął napastnik, a jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych.

0: Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
5: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję.

0: Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w Browce to wszystko mam.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Nicholas Joseph i niezapomniane a cappella.
1: Muzyczne radio.
0: 11 minut po godzinie 13. Niedzielne popołudnie trwa w najlepsze, a to popołudnie bardzo dziś słoneczne na Dolnym Śląsku i to się nam naprawdę podoba. Wam na pewno też, a kolejna informacja, która na pewno się wam również spodoba, jest taka, że wracamy do niedzielnego grania na życzenie w programie Best Of. Jak co niedzielę gramy naprzemiennie wasze propozycje z naszymi propozycjami podczas programu Best Of, tylko najlepsze z najlepszych. Już kilka propozycji czeka w kolejce, już za moment będziemy po nie sięgać, ale zanim wasze propozycje, to jeszcze przyszedł już czas na naszą niedzielną piosenkę dnia. A jest to dziś polskie nagranie, bardzo ciekawa współpraca. Dry School i Zalia, utwór, który powstał w ramach ciekawego projektu Salon, gdzie Dry School, czyli polski producent, zapraszał topowe polskie gwiazdy. Nie mogło zabraknąć Zali, czyli młodej artystki, która bardzo prężnie rozwija się, bardzo prężnie działa w świecie muzyki i z ciekawymi artystami podejmuje współpracę. Również podjęła współpracę z Dry Schoolem i wspólnie wydali wciągające nagranie Ciebie Brak.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: wielki hit, a w tym hicie same wielkie gwiazdy. Trips, Sam Feld, Andy Dust, Like You Do.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Czas na propozycję od Mirka z dedykacją dla żony Danusi. Piosenka od niezapomnianego zespołu Smokey, Living Next Door to Alice.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
4: Kolejna propozycja od naszej stałej słuchaczki, która zawsze coś fajnego w niedzielę wymyśli. Dorota dziś poleca Mariolkę. Poleca od Maryli Rodowicz Małgośkę. Oczywiście takie nagranie. Stała słuchaczka, pozdrawiamy.

0: Muzyczne Radio.
1: Niedziela, Muzyczne Radio, czas sprawdzić, co w tym tygodniu dobrego koncertowego. Mamy już końcówkę maja, więc teraz raczej mniej jest tych koncertowych ogłoszeń, a więcej koncertów, które się dzieją. W tym tygodniu Metallica w Chorzowie, Taco Hemingway na Narodowym, a u nas regionalnie w Jeleniej Górze odbyły się wielkie jeleniogórskie juwenalia, które już stały się historią. Było to na pewno świetne wydarzenie, pewnie wielu z was było na tym wydarzeniu. Świetne koncerty, Mr. Polska, Jam, a wczoraj z Kolim. No ale jednak w tym tygodniu znalazły się jakieś ogłoszenia koncertowe i to nawet dość ciekawe. Zaczynamy od naszego polskiego muzycznego podwórka. Kaśka Nosowska ogłosiła jesienną trasę, która będzie bardzo wyjątkowa, bo to będzie podsumowanie 3 dekad jej solowej działalności. Cykl koncertów ma być bardzo osobisty, jak zapowiedziała sama artystka. Bliski i intensywny, jak rozmowa, która zaczyna się od pamiętasz, a kończy na tym, co dalej. Ta trasa obejmie kilka koncertów, oczywiście w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i we Wrocławiu. Bilety na to wydarzenie już są dostępne, a kolejne ogłoszenie, może bez większych konkretów, ale bardzo ważne dla fanów Kylie Minogue, która już w przyszłym roku będzie świętowała 40-lecie obecności na scenie. Kiedy to minęło? Tak, artystka w jednym z wywiadów w tym tygodniu powiedziała: pewnie nie powinnam tego mówić, ale tak będzie trasa. Więc na razie wiemy tyle, ale to też jest jakaś tam dobra koncertowa informacja. Jeżeli coś więcej ogłosi, na pewno w Muzycznym Radiu damy wam o tym znać.
0: Best of. To co najlepsze w Muzycznym Radiu.
1: Czekając na kolejne informacje dotyczące trasy, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: do rana. Zakręcona propozycja od Krzyśka.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wracamy do nowej piosenki od Madison Beer, artystki, która już została odkryta w wieku 13 lat, a odkryta została nie przez byle kogo, a przez samego Justina Biebera, który zobaczył cover, który nagrała Madison i wstawił to na swoje media społecznościowe. I tak się już zaczęło. Jest modelką, aktorką, ale również piosenkarką, oczywiście co najważniejsze, i niedawno wydała piosenkę Lover Girl. Dziś u nas co godzinę jako nasz hit tip.

0: Na maksa już wakacyjne nagranie Zara Larsson i Lush Live w Muzycznym Radiu. Utwór, który w roku 2015 był totalnym hitem, ale rok temu również powrócił. Zara Larsson wyruszyła w trasę i właśnie na tą piosenkę zaprasza jednego z fanów, jedną osobę z publiczności na scenę i wspólnie z nią tańczy Lush Dance.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Zbliżamy się do godziny 14. To jest odpowiednia pora, żeby sięgnąć po kolejną z waszych propozycji. Od Agi Skrzewia dla męża i syna. Tina Turner, The Best.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 14.
0: Czas na wiadomości.
5: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
6: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
5: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
6: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
5: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnej zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. Informacje: telefon 506 139 785. 506 139 785.
2: Reklama.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Szukasz stylowych mebli do domu?

0: może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
3: Black

0: Party po.
1: Muzyczne radio.
2: One Republic Invincible to za nami, a przed nami kolejna godzina z Muzycznym Radiem, kolejna godzina z programem Best Of, tylko najlepsi z najlepszych. No i oczywiście jest to też ostatnia godzina grania na życzenia. Ona już się rozpoczęła. Miejsca coraz mniej na naszej playliście, także koniecznie dawajcie znać, co byście chcieli dziś jeszcze usłyszeć. A na wasze propozycje tradycyjnie czekamy na naszym radiowym Facebooku. Możecie też do nas zadzwonić, numer 757-646-646 albo napisać do nas maila na emisja@muzyczneradio.pl. No i ostatnia z opcji, możecie też nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia. My na was czekamy, a w oczekiwaniu na wasze niedzielne, na pewno słoneczne propozycje, polecamy wam ponownie naszą piosenkę dnia. Dry School, Zalia. Ciebie brak.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Karolina niedzielę spędza wraz z Muzycznym Radiem i proponuje nagranie, które w tym roku było na Eurowizji. Eclipse Delta Good Dream, utwór, który chyba był najbardziej wymagającym utworem, który pojawił się w tym roku na Eurowizji. Naprawdę, tu trzeba mieć potężny głos, a Delta Good Dream dała sobie z tym nagraniem znakomicie radę i utwór zajął wysokie miejsce tuż przed podium, miejsce czwarte.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
4: Propozycja prosto z Legnicy od Piotra. Skóra, ikoniczny hit lat 80.

0: best friend.
1: Muzyczne radio.
2: Aleph Arben, Please Tell Rosie, to nagranie za nami, a my przypominamy, że mamy dziś 24 dzień maja. A jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne, to dziś urodziny obchodzi wyjątkowy muzyk, bez którego muzyka by wyglądała dziś zupełnie inaczej. 85 lat kończy Bob Dylan, a w zasadzie Robert Allen Zimmerman, bo tak naprawdę ma na imię Bob Dylan, to jego pseudonim. Głos pokolenia, artysta, który nie bał się eksperymentować z muzyką, no i oczywiście też wybitny poeta. Jego teksty są naprawdę bardzo wyjątkowe i inspirowały i do dziś inspirują miliony na całym świecie. Amerykański gitarzysta, wokalista o unikatowym głosie, wszechstronnie uzdolniony, a zasłynął głównie za sprawą swojej wyjątkowej muzyki. Like a Rolling Stone, The Times They Are a Changing Hurricane. To tylko nieliczne z jego wielkich hitów. Artysta również za swoje wyjątkowe teksty i wyjątkową też muzykę, ale w tym przypadku za wyjątkowe teksty otrzymał literacką nagrodę Nobla. A my w dniu urodzin Boba Dylana przypominamy utwór, który można znać w jeszcze innej wersji, Guns N' Roses. Bardzo znany cover Knockin' on Heaven's Door, a dziś przypominamy oryginalną wersję, o której czasem niektórzy zapominają. Oczywiście Guns N' Roses to jest też świetna wersja, ale ta Boba Dylana ma w sobie tą lekkość i nostalgię. W dniu urodzin Boba Dylana, 85. Knockin' on Heaven's Door.

0: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Tak, o Hemingway, polski raper, który wczoraj i przedwczoraj grał sobie, a taki mały koncert na Stadionie Narodowym.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wracamy już po raz ostatni dziś, ale na pewno jeszcze będziemy to nagranie polecać wam na Hit Planecie. Madison Beer, Lover Girl.

0: Bon Jovi i Always. To była propozycja od Ani, a my informujemy, że już za moment zakończy się dzisiejsze granie na życzenie, a rozpocznie się najnowsze notowanie listy Top 20 Hip Hop. Koniecznie zostańcie z Muzycznym Radiem, a my informujemy, że sięgamy teraz po ostatnią z naszych niedzielnych propozycji. Jest to propozycja od Kuby z Łomnicy. Myślę, że ucieszy nie tylko jego. Imagine Dragons, Demons.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: większych miastach Polski. Autopromocja.
1: Reklama. Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 15.
5: Czas na wiadomości.
7: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwraca uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
8: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
7: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad Morskie Oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
9: Kolejorz drugi rok z rzędu, a 10 w historii został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
10: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
11: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
9: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
12: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
9: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6 miejscu.
7: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
13: Kochamy muzykę.
14: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
15: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Po reklamie.
16: Top 20.
17: Panie i panowie, otwieramy nasze dzisiejsze spotkanie na liście Top 20 Hip Hop. Jesteśmy już razem z wami i oczywiście obiecujemy, że na najbliższe 60 minut przygotowaliśmy cały zestaw hip-hopowej muzy.

0: Pies bezpański za mięsem. Tęsknę. Biegnę jak dekadę wcześniej. Tęsknę. Już ciebie nie widzę we śnie.
1: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: się te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Ostatnie słońca

0: rządzą.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Top 20 Hip-Hop.
3: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
4: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
3: Jedziemy.
4: To jedziemy.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

Hip-hop. Chleba na Fidę, Zalia i Faust, nie ucieknę. Wszystko wskazuje na to, że z tym nagraniem powoli się już żegnamy. Miejsce 17 dzisiaj. Za nami także 5-2 Dębiec i jeden z największych hitów tej grupy Konfrontacje. W kolejce Kiki i Cetnar, Oscarowe role. Za moment na pewno Jamal i Policeman, a także nowość, która pojawiła się tydzień temu. 6 oczek w górę dla ekipy ODZ, DJ Shadowface i Lepszy Dzień. Na horyzoncie również widzimy Tymka z nagraniem Sukces. Posłuchajcie, bo to są utwory, po które sięgać będziemy już teraz.

Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Po reklamie.

Przypominamy, że możecie głosować na swoich ulubionych artystów na muzyczneradio.pl. Taco Hemingway z nagraniem Frascati właśnie za moment zamelduje się na miejscu 11. Dwa oczka w dół, punkty są jak najbardziej konieczne i potrzebne. Raper NF, znany już myślę słuchaczom muzycznego radia, bo z kilkoma nagraniami pojawiał się u nas, choćby na Hit Planecie, ale także na tej hip-hopowej liście. Let You Down, miejsce 10. Za chwilę Jeezy, Bieber, Rexa, Me, Myself and I, a także Miłosz i jego utwór, który podbił wasze serca. Mowa o piosence Wizje.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

0: Reklama. KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
1: Po reklamie.

0: Hip-hop.
1: No i tak się składa, że zaglądamy na szczyt naszej dzisiejszej listy. Tutaj Sobel, tutaj utwór zatytułowany Cha-Cha, tutaj na miejscu drugim Lacrim i Baby Gang z utworem Rock, a na samym szczycie dzisiaj utwór, który powędrował aż 6 oczek w górę, PSR, Opał i PZ, Bez i Sen numerem 1 naszego dzisiejszego spotkania. Sobel, Cha-Cha, Lacrim, Baby Gang i Rock, a także PSR, Opał i PZ, Bez i Sen dziś na samym szczycie naszego zestawienia, za które wam pięknie dziękujemy. Sebastian Wysoczański, udanej niedzieli życzę i wracamy do was już za tydzień po 15:00.

0: Bachem.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 16.
5: Czas na wiadomości.
7: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
8: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
7: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
9: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, cię, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
7: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Debiutanci.pl w Muzycznym Radiu.
6: 3 minuty po godzinie 16. Czas już teraz, jak zawsze w niedzielę, spotkać się ze wschodzącymi polskimi gwiazdami, czyli z debiutantami.pl w Muzycznym Radiu. Już teraz rozpoczynamy nasze godzinne spotkanie w towarzystwie polskich, młodych, bardzo zdolnych artystów. Zaczynając od artysty, który pochodzi z Piechowic pod Jelenią Górą, od wokalisty, autora tekstów i kompozytora Aleksandra Szalonka. Jego najnowsze nagranie Skacz już teraz w Muzycznym Radiu.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: Ola Kendra, jak wyda nagranie, to naprawdę jest po prostu świetne. Jej najnowsze to Bój się Boga, dziewczyno. Coraz częściej będziecie je mogli znaleźć w muzycznym radiu.
1: Muzyczne radio.
0: Nasze niedzielne spotkanie z debiutantami trwa, a teraz przyszedł czas na duet. Dwie debiutantki, Maja i Zuza Jabłońskie, czyli siostrzany duet, który doskonale znamy z programu The Voice of Poland. Niedawno zaprezentowały swój pierwszy debiutancki singiel, Nie chcę stracić się po drodze, a nie zwalniają tempa i prezentują kolejny utwór, który jest świadomym krokiem na ich muzycznej drodze i pokazuje, w jaką stronę dziewczyny chciałyby iść. Nie wiem, co myślę o miłości. To tytuł ich najnowszego wydawnictwa. Jest to utwór, który opowiada o emocjonalnej niejednoznaczności, o momentach zawieszenia w relacji. Posłuchajmy ich nowego nagrania w ramach pasma debiutantów.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: Młody W na moment. To nagranie cały czas poleca wam Sebastian Wysyczański na liście Top 20 Hip Hop, a my cały czas polecamy wam je w paśmie debiutantów. Tak samo jak nagrania Martyny Baranowskiej, je bardzo gorąco wam polecamy, od kiedy tylko zaczęła debiutować, a to było dopiero kilka miesięcy temu, w połowie stycznia. Wtedy wydała singiel Serce, który błyskawicznie stał się wielkim hitem. Jej debiut to jeden z najciekawszych tegorocznych debiutów i już niedługo myślę, że spokojnie będzie można o niej mówić w wymiarze gwiazdy już nie debiutującej, a takiej, która mocno zaznaczyła swoją obecność na polskiej scenie muzycznej. Po drodze, po Sercu między innymi była piosenka Ptak, którą również gorąco polecaliśmy wam w paśmie debiutantów, a teraz polecamy wam jej najnowsze wydawnictwo, czyli piosenkę Berlin. Jak sama mówi, muzyka i podróże są dla niej jak dwa wątki splecione w jeden riff. Zawsze towarzyszy mi jakaś melodia, więc biorę to wszystko, morze, fale, pustynie, las, wielkie miasto, dzikie wioski, te wszystkie historie i splacam w piosenkę. No i tak właśnie jest z piosenką Berlin, do której również Martyna Baranowska wydała teledysk, który gdzie mógł być nagrany? Oczywiście w Berlinie. Posłuchajcie tej piosenki w paśmie debiutantów.
1: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

0: Kuba i Kuba Stygnie, lato, znakomity duet, który podbija obecnie listę top30.pl, hit planetę i jeszcze do tego pasmo debiutantów.
1: Muzyczne radio.
0: Przechodzimy do kolejnego debiutującego artysty. Na jego debiut fani musieli długo czekać, ale się doczekali. Maciej Musiałowski, aktor. Głównie z tego go znamy, ale mogliśmy też poznać jego wokalne możliwości. Między innymi podczas piosenki, którą wydał wspólnie z Julią Wieniawą, Zabierz tę miłość, mogliśmy zobaczyć, jak piękny i unikatowy głos ma Maciej Musiałowski. Również podczas męskiego grania, gdy był tribut dla Krzysztofa Krawczyka, zjawiskowo, znakomicie zaśpiewał piosenkę Parostatek z naprawdę wielką energią i już wtedy fani wiedzieli, że chcieliby zobaczyć Macieja w jego własnym repertuarze. No i się doczekali. Maciej dał znać, że szykuje coś większego. Na ten moment mamy singiel Flora, nostalgiczną opowieść o młodzieńczych latach.
1: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: Hela Mary w bardzo ciekawy sposób opowiada o wielkomiejskich problemach w piosence Makaron.
1: To jest kolejny debiut w muzycznym radiu.
0: To są bracia, którzy już z muzyką od wielu lat mają coś wspólnego, ale nie mieli takiego pięknego wspólnego utworu. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, Młodość.

0: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A ty, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
7: Cześć.
8: Cześć.
9: Cześć.
10: Cześć.
9: To zespół Metro. Pozdrawiamy słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Zespół Metro Niepamięć i o nich nie można zapomnieć. To jest bardzo obiecujący polski rockowy zespół, który jeszcze jest określany mianem debiutantów, ale już niedługo.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.
0: Kolejną z naszych debiutantek jest Nita i jej najnowsze nagranie polecamy wam w paśmie debiutantów szerokości.

0: Max Łapiński, Wszystko mam. Za 8 minut, godzina 17, a wtedy sprawdzimy, co dobrego premierowego. Będziemy polecać wam nowości i premiery w Muzycznym Radiu, które coraz częściej będą pojawiały się na falach Muzycznego Radia, a na zakończenie spotkania z debiutantami m.in. Przebiśniegi oraz Modelki, czyli polski girls band, który wstrząsnął sceną muzyczną. Jeszcze wcześniej czegoś takiego w Polsce nie było. Wydały niedawno swój debiutancki album. Z tego albumu w paśmie debiutantów polecamy wam Lubię Cię jak lato.
1: To jest kolejny debiut w Muzycznym Radiu.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 17.
4: Czas na wiadomości.
6: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
7: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
6: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
8: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
6: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił 2 parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
9: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
10: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, 2-3 powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
7: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
6: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do 2 zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: Kochamy muzykę.
4: Muzyczne Radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.
5: Jeszcze jest weekend, jeszcze jest niedziela, minęła godzina 17. To czas na nowości i premiery w Muzycznym Radiu. Będziemy Wam przez następną godzinę polecać to, co będzie grane. Zaczynając od ciekawej współpracy Leon i Marcus and Martinus, Moonlight.

0: Nocne Radio. To będzie grane. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. To będzie grane.

0: BQ Duke Storm in My Hips, to będzie grane.
1: Muzyczne radio.
0: A poza takimi świetnymi dance'owymi nagraniami nie może zabraknąć też polskich artystów, zwłaszcza tych debiutujących, zwłaszcza jak debiutują tak dobrze. Jasiek Piwowarczyk to zwycięzca 16 edycji programu The Voice of Poland. Jeden z najbardziej charakterystycznych głosów właśnie ostatniej odsłony tego programu. Już startuje, już zaczyna swoją solową muzyczną karierę. Po finałowym triumfie, w którym zachwycił publiczność brawurowym wykonaniem ultra trudnej, ultra wymagającej piosenki Bohemian Rhapsody, w końcu prezentuje swój solowy numer. Bardzo kosmiczny, bo to piosenka Halo Houston, która na pewno często będzie pojawiała się w nadchodzącym tygodniu w Muzycznym Radio.
1: Muzyczne Radio. To będzie grane.

0: Do You Give Your Love? To nagranie na pewno będziecie mogli usłyszeć w nadchodzącym tygodniu coraz częściej.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Jak zawsze nie może zabraknąć u nas nowości z tego tanecznego świata. Kolejna z nich już teraz wam ją przedstawiamy. Austin i Carmel.

0: reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: you and I. Henry Moody, Miss You.
1: Muzyczne radio.
0: Kolejna nowość, która już była kilka razy polecona wam w muzycznym radiu, ale będzie na pewno coraz częściej, to bardzo wyczekany duet. Piosenka, która czekała ponad 10 lat na wydanie. Martin Garrix połączył siły z Edem Sheeranem i wspólnie w końcu wydali utwór Repeated. Jak sam Martin mówi, ogłoszenie i wydanie tego singla w okolicach moich 30 urodzin jest czymś naprawdę wyjątkowym. Szczerze mówiąc, to najlepszy prezent, jaki mogłem sobie wymarzyć. Zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu w Nashville i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Dlatego fakt, że wreszcie tu jesteśmy, wydaje się wręcz surrealistyczny. No ale udało się w końcu. Zebrali się i akurat w okolicach 30 urodzin Martina Garrixa wraz z Edem Sheeranem spotkali się ponownie. Ponownie weszli do studia, spróbowali wrócić do tego nagrania. No i zrobili to. W końcu to wydali. Repeated już mogą słuchać fani i już będą mogli słuchać tego nagrania w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio. To będzie grane.

0: Nocne Radio. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Misha Miller, Hey Na Na Na, odświeżony klasyk w nieco bardziej wolnej wersji, ale bardzo, bardzo przyjemnej. Będzie w Muzycznym Radiu oczywiście grany.
1: Muzyczne Radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.
0: Nie może zabraknąć polskich nowości. Ostatnią już z polskich nowości, którą będziemy wam polecać w programie To Będzie Grane, Ola Kendra, Bój się Boga, dziewczyno.

0: Muzyczne radio.
1: Ola Kendra, bardzo obiecująca polska debiutantka. Bój się Boga, dziewczyna to jej najnowsze wydawnictwo, które bardzo gorąco już teraz Wam polecamy. Zbliżamy się już do godziny 18, za 14 minut dokładnie wybije 18. Wtedy powrócimy do programu Best Of, a w zasadzie Wy powrócicie razem z Maćkiem, który będzie Waszym przewodnikiem po tym właśnie programie. A na zakończenie to będzie grane Shakira, Tame Impala i Dracula w bardzo ciekawej wersji. To jeszcze dziś, niedziela dobiega końca, ale cały czas korzystajcie z tej resztki weekendu. Marta Wojtuńczyk, dzięki za dziś. Do usłyszenia.
0: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 18.
3: Czas na wiadomości.
5: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plażę i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
6: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
5: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informację w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
7: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
5: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
8: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
5: Przy schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmuncką Rówień.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę.
3: Muzyczne Radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
10: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

Borys Brejcha. Prosimy, zaglądajcie na stronę facebookową, bo tam mamy dla was też propozycje muzyczne i liczymy na to, że coś ciekawego się tam urodzi z waszej strony. Muzyczne Radio wita, zaprasza i namawia. Time to Dance.

0: Reklama.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio.

0: BBC News. Przedstawia Tom Dutt.
1: DMC News ruszają z kopyta dziś w towarzystwie takich artystów jak choćby Jamiroquai, Madonna i Peggy Gou i doskonale znanego wam Paula Kalkbrennera, który może pochwalić się już nowym singlem. Jak to wszystko wygląda z bliska? Proszę bardzo, sprawdźcie sami. DMC News 3210 start.
0: DMC News.
1: Na początek Jamiroquai, historia Virtual Insanity. JK wpadł na pomysł tego właśnie utworu podczas pobytu w Sendai w Japonii. Zaintrygowany niesamowitą ciszą zaśnieżonych ulic miasta, odkrył, że tętniące życiem tłumy funkcjonują pod ziemią, w rozległym podziemnym mieście. To doświadczenie zainspirowało go do stworzenia proroczego komentarza o świecie balansującym na krawędzi przeludnienia i ekologicznej katastrofy. Dziś ta wizja jest codziennością. Smartfony, algorytmy, media społeczne i sztuczna inteligencja realizują dokładnie tę samą ideę, którą Jamiroquai opisali 30 lat temu. Futures Made of Virtual Insanity wybrzmiewa dziś zaskakująco aktualnie. Ogromną rolę w tym utworze odegrał także teledysk wyreżyserowany przez Jonathana Glazera. Minimalistyczny pokój z przesuwającą się podłogą i tańczący JK stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów popkultury lat 90. Klip zdobył aż 10 nominacji do MTV Video Music Awards i do dziś uchodzi za jeden z najlepszych teledysków w historii muzyki popularnej. Kultowy utwór z albumu Traveling Without Moving właśnie kończy 30 lat, a zespół celebruje jubileusz specjalnym wydaniem winylowym. Nowa edycja singla ukaże się 19 czerwca i zostanie wydana na transparentnym żółtym winylu inspirowanym ikoniczną okładką z logo Buffalo Man. Jubileuszowe wydawnictwo jest jednocześnie pomostem do nowego etapu działalności zespołu. Jamiroquai pracują obecnie nad swoim 9. albumem studyjnym, a latem powrócą także do Japonii jako jedna z gwiazd festiwalu Summer Sonic.
0: DMC News.
1: Tymczasem Madonna zaprezentowała nową wersję singla I Feel So Free, za którą odpowiada Peggy Gou. To pierwsza współpraca artystek i jednocześnie kolejny element promocji nadchodzącego albumu Confessions 2, który ukaże się 3 lipca. Wydawnictwo będzie bezpośrednią kontynuacją kultowego Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. Nad materiałem ponownie pracował także Stuart Price, producent odpowiedzialny za brzmienie oryginalnego albumu. Madonna podkreśla, że nowy projekt ma być hołdem dla kultury klubowej. Dla Peggy Gou remix Madonny to kolejny wielki krok w globalnej karierze. Producentka i DJ-ka od kilku lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci współczesnej elektroniki, regularnie pojawiając się zarówno na największych festiwalach, jak i w mainstreamowej popkulturze. Warto dodać, że Madonna nie po raz pierwszy zaprasza do współpracy artystów związanych ze sceną elektroniczną. W przeszłości jej utwory remiksowali m.in. Above and Beyond, David Morales czy Tracy Young. Teraz do tego grona oficjalnie dołączyła także Peggy Gou.
0: DMC News.
1: Na koniec doskonale znany wam Paul Kalkbrenner, który prezentuje Time to Dance, nowy, dynamiczny singiel, w którym artysta łączy swoje charakterystyczne brzmienie melodic techno z bardziej mainstreamową formą. To naturalny krok w ewolucji jego stylu, z jednej strony otwierający się na szerszą publiczność, z drugiej pozostający wierny emocjonalnej głębi, z której Kalkbrenner jest doskonale znany. Utwór, który już zdążył zdobyć uznanie fanów podczas setów na żywo, zyskuje dodatkowy wymiar dzięki udziałowi Normy Jean Martin. Jej dymny, soulowy wokal wprowadza do kompozycji surową intensywność i wyjątkowy klimat, podkreślając emocjonalny charakter tej właśnie produkcji. Time to Dance to perfekcyjnie wyważone połączenie klubowej energii i ponadczasowej atmosfery. Nagranie, które z powodzeniem odnajdzie się zarówno na parkietach, jak i w codziennym słuchaniu, umacniając pozycję Kalkbrennera jako jednego z najważniejszych artystów elektronicznych swoich czasów. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę, było nam naprawdę miło. DMC News, znikamy i pozdrawiamy.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

of the real world around you, but you're still

are the change. We are the elements of harmony.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Magda Linetti i Magdalena French już w drugiej rundzie Wielkiego Szlema w Paryżu. Polskie miasta zmagają się z prawdziwą plagą szczurów, a firmy skarżą się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Magda Linetti i Magdalena French awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linetti wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a French z Rumunką Eleną Gabrielą Rusem. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Jutro grę zacznie Iga Świątek. Zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Jej mecz powinien zacząć się około południa. Coraz więcej miast walczy z plagą szczurów. Gryzoni jest więcej niż w poprzednich latach. W Gliwicach władze zdecydowały się na pierwszą w historii miejską deratyzację, by ograniczyć rozrastającą się populację gryzoni. Mieszkańcy Gliwic potwierdzają i zgłaszają.
3: Nawet wiem, gdzie jeden mieszka. Koło śmietniczka taką norkę ma.
2: I to w samym centrum miasta, dlatego pojawi się tam 120 specjalnych karmników z trutką. Choć jak mówi Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu, mieszkańcy też muszą zadbać o swoje miasto.
4: Wyrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych niestety zachęca gryzonie do bytowania.
2: Akcja deratyzacji ruszy w czerwcu, potrwa 4 tygodnie. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, tak twierdzi wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
5: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze? Czy to będą określone brygady bojowe?
2: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5000 wojskowych. Coraz więcej europejskich firm, w tym także polskich, skarży się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Parlament Europejski przyjął rezolucję o potrzebie większej ochrony unijnych przedsiębiorstw i miejsc pracy. Z Polski do Komisji Petycji trafiły skargi m.in. od producentów wózków dziecięcych i obuwia, mówi Bogdan Żońca, przewodniczący Komisji Petycji.
6: Trzeba każdy produkt przychodzący do Unii Europejskiej solidnie opodatkować.
2: Nowe opłaty na towary zamówione z Chin wchodzą w życie 1 lipca.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Po reklamie.

setki najlepszych utworów muzyki trend z czasów. Push Universal Nation w muzycznym radiu. Takie nasze muzyczne złote orły. 13 po 19, witamy, zapraszamy i dla was dalej gramy. Emma tym razem.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Castorama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
3: To muzyczne radio, dobre hałsiory, trenciory. Klubowe dobre granie wieczorową porą w każdą niedzielę. Powiem wam tak, no, szykuje nam się tak piękny cały tydzień, że no, miejcie ze sobą krótkie spodenki. No bo dzisiaj tak 25, 26, jutro jeszcze cieplej, 27, a później 20 i 19. Freemasons!

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Dowiemy się, kto zgłaszał fałszywe alarmy, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wzrasta liczba chorych na wirusa Ebola w Afryce. Święto kina w Cannes i nagroda dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię Ojczyzny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu kilkudziesięciu godzin będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem w domu rodziny prezydenta, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych. Jak mówi Czesław Mroczek, działania policji są zaawansowane.
3: Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Poczekajcie państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
2: Przypomnijmy, od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia liczba zarażonych wzrosła trzykrotnie, z 200 do 600 osób. W Europie dotąd nie odnotowano zachorowań na ebolę. Gumowymi kulami będą odstraszane niedźwiedzie w Bieszczadach. Sejm uchwalił nowe przepisy w tej sprawie. To ma być odpowiedź na coraz śmielej pojawiające się drapieżniki przy wsiach i drogach, mówi biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
4: O tym już była mowa w 2011 i 2012 roku, jak został ogłoszony program ochrony niedźwiedzia w Polsce. Już wtedy naukowcy ostrzegali grupy interwencyjne i te interwencje to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie tego się składa z profilaktyki, prewencji i interwencji.
2: Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gratka też dla miłośników kameralnego kina. Jeszcze do środy potrwają dni śląskich kin studyjnych. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński przyznaje, że wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
5: Wspierajmy lokalną kulturę, wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad, przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
2: Festiwal obejmuje 17 kin w 15 śląskich miastach. Przypominamy, do środy.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Festiwal Hit

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
0: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie. Festiwal hitów.

0: Festiwal hitów.
1: Opera, proszę bardzo, to na życzenie. Tak trochę zagraliśmy dla was Kamina Burana, Muzyczne Radio. 5 minut do 21. Stare klasyki, dobrze odświeżone. Tutaj mamy bardzo fajny sample od kogo? Falco. Super Komisar. Tak się teraz nazywa. Remix. Według Ghostmasters.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie. Festiwal Hit.